Radio Sochaczew. This is the story of my baker.

0: Autopromocja.
1: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
2: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
3: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
4: Sponsorem audycji jest pizzeria Per Amore della Vita. Tradycyjna pizza neapolitańska. Włoski klimat w Sochaczewie, ulica Traugutta 7.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Weekend z Radiem Sochaczew.
9: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
10: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
11: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
5: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
2: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
3: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
4: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Weekend z Radiem Sochaczew.
9: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
10: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
11: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
5: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
2: Sponsorem programu jest Agencja Ubezpieczeniowa Anna Robak-Szczepanik. Sochaczew, ulica Żeromskiego 27, lokal 3.
3: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
1: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Korzuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
4: Weekend z Radiem Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
7: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
8: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
4: Reklama.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
2: Czyta lektor AI.

0: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochacze Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
3: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
4: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
1: Reklama.

0: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
1: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
2: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Restauracja Łowisko. Ryby, pizza, burgery. Piękne widoki nad wodą. Listopadowe dancingi w stylu lat 80. Restauracja Łowisko. Piorunów 16 pod Błoniem. Telefon 22 715 31 11.
6: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
7: Czyta lektor AI.
8: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
9: Polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 12,90.

0: każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
3: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
4: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Pspołem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Mięso wieprzowe golonkowe 12,29 za kilogram. Udziec i podudziec kurczaka 7,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 10 października lub do wyczerpania zapasów.
2: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sochaczew Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2026 rok. Oferty należy składać do 30 października 2026 roku na adres PEC Sochaczew Spółka z o.o. Aleja 600-lecia 90 96 500 Sochaczew. Z dopiskiem oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2026 rok lub na e-mail sekretariat@petsochaczew.pl. O wyborze oferty powiadomimy na stronie internetowej petsochaczew.pl. Szczegółowe informacje pod numerem 46 862 92 00.
3: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
4: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
5: Szukasz pracy? Fast Service zatrudni pracowników produkcji bez doświadczenia. Korzuszki Parcel, dzwoń 513 232 431. Zapraszamy również 20 października od 14 na dni otwarte. Sochaczew, ulica Ziemowita 3. Poznaj pracę od środka. Nie czekaj, zgłoś się.
6: Weekend z Radiem Sochaczew.
7: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
8: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
9: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
0: Reklama.
10: Jest punktualnie 8. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
11: Sprawcy ataków na szkoły nie byli powiązani, twierdzi MSWiA. Sejm przegłosował nocną prohibicję, teraz ruch Senatu i Prezydenta. Paliwo w weekend nieco droższe. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Wszystko wskazuje na to, że sprawcy ataków i osoby planujące ataki na szkoły nie były ze sobą powiązane. Jak podkreślił minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński, nie ma też śladów internetowego challenge'u. W atakach na szkoły łącznie dzień po dniu zginęła jedna osoba, 11 zostało rannych. Policja zaleca większą kontrolę internetu, mówi komendant główny Marek Boroń.
12: W pewnym momencie wpuściliśmy nasze dzieci bez żadnej kontroli, bez żadnych zasad. To robi wiele krajów, ustala zasady komunikowania się w sieci.
11: Policja przeprowadziła wczoraj zmasowane kontrole w szkołach i monitorowała internet pod kątem gróźb karalnych. Zatrzymała 59 osób.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
11: Odwołany kolejny nocny alert RCB w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Alert trafił do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Jak czytamy w komunikacie, zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski. Sejm przyjął przepisy zaostrzające sprzedaż alkoholu i jego reklamę. Badania opinii mówią, że Polacy niezależnie od upodobań politycznych chcą zmian w zakresie sprzedaży i marketingu produktów alkoholowych, mówi Wojciech Szumiło z Fundacji Grow Space prowadzącej sondaż.
13: Wyborcy Koalicji Obywatelskiej to jest ponad 88%, wyborcy Prawa i Sprawiedliwości 85%, Polska 2050 to jest prawie 80%, tak, ale możemy nawet zaskakujące jest, że wyborcy Konfederacji Korony Polskiej to jest pomiędzy 50 a 60%, którzy chcą przyjęcia tej ustawy, a zaskoczeniem jest dla nas PSL, gdzie to jest 100% wyborców.
11: Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą ogólnopolski zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach 22-6 rano z wyjątkami m.in. dla restauracji, barów i lotnisk. Przegłosowano także całkowity zakaz reklamy i promocji alkoholu oraz podniesienie opłaty za koncesję na sprzedaż. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia, jeśli podpisze je prezydent. A na koniec ceny paliw lekko wzrosły w porównaniu z piątkiem. Do poniedziałku włącznie za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 97 groszy, a za diesla 8,06.
14: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
15: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
14: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
10: Sporo chmur, choć na północnym zachodzie pojawią się większe przejaśnienia. W wielu regionach wystąpią przelotne opady deszczu. Temperatura wyniesie przeważnie od 12 do 16 stopni. Najchłodniej będzie na Suwalszczyźnie, a najcieplej na południowym wschodzie do 18 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany nad morzem i w górach porywisty.
14: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
15: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
14: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
16: Jaki jest Twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla Ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13 dzień dobry w sobotę.
17: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon drugi. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
18: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
17: Uśmiechu życzy sponsor, betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
10: Jest sobota, jest i w Radiu Sochaczew program Dzień Dobry w Sobotę, na który zaprasza serdecznie Tomek Marciniak. Kłaniał się nisko, 7:45 na zegarach. No to co, najpierw zakupy, pranie, odkurzanie, gotowania, wieczorem odpoczynek przy grach planszowych, bo one dziś mają swoje święto. Warcaby, szachy, domino, co, w co gracie, co lubicie, a może warto sobie dzisiaj przypomnieć jakieś gry z lat dziecięcych. My gramy waszą ulubioną nutkę, przy której na pewno dzień będzie miły, przyjemny, tak samo dziś, jak i jutro. Rozkład jazdy bez zmian, czyli kącik matrymonialny tuż przed 9:00. Po 9:00 giełda kupno-sprzedaż, po 10:00 informacje z regionu i zaproszenia. No i oczywiście to wszystko przepleciemy konkursami i pozdrowieniami i waszą ulubioną muzyką, na którą wiem, że czekacie cały tydzień. Kto jest z nami, podpisuje listę obecności na naszym Facebooku. Zaczynamy! Miły pan, Depi Stopki. Jeden taniec, jedna noc. Tak rozpoczynamy dzisiejszy program. Dzień dobry w sobotę, tylko w Radiu Sochaczew. Dobrego dnia.

0: 17 po 8. To jest program Dzień Dobry w sobotę w Radiu Słuchacze w Majki Janek. To już za nami, a przed nami jak zwykle o tej porze rozbiegóweczka, czyli pytanie z nie do końca oczywistą odpowiedzią, ale kto jej udzieli poprawnie, dostanie ode mnie możliwość pozdrowienia w programie Dzień Dobry w sobotę, kogo tylko będzie chciał. Posłuchajcie, bo to taka opowieść, rozmawia dwóch kolegów. Żona chciała, żebym był bardziej kobiecy, mówi jeden. I co zrobiłeś? Pyta drugi. I to jest pytanie do was. Co powiedział, co usłyszał, co zrobił ten pierwszy z kolegów? 863 22 22. Rozmawia dwóch kolegów. Żona chciałabym był bardziej kobiecy, mówi jeden. I co zrobiłeś? Pyta drugi. No właśnie, co zrobił ten pierwszy? 863 22 22.
1: Radio Sochaczew 94 i 9 FM.

0: jesteś tu.
1: I już mamy telefon. Halo, dzień dobry, kto jest z nami?
2: Cześć, Piotr z tej strony.
1: Cześć.
2: To nie wiem, jaka jest odpowiedź, ale dzwonię z gorącą prośbą.
1: Ale to może później, bo teraz czekamy na telefony w sprawie pozdrowień, że rozmawia dwóch kolegów. Żona chciałabym był bardziej kobiecy, mówi jeden. Co zrobiłeś, pyta drugi. Halo, dzień dobry, kto jest z nami?
3: Dobry, Marek.
1: Słuchamy.
3: A przestał się odzywać cały dzień.
1: Wiesz co, uznam ci to, dlatego że poprawna odpowiedź to jest nie rozmawiałem z nią do końca dnia bez powodu, także pozdrawiaj.
3: No tak, pozdrawiam wszystkich dookoła.
1: Dzięki bardzo, dobrego dnia.

0: Autopromocja.
1: Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
2: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
3: Sponsorem programu jest Centrum Stomatologiczne Eldent. Piękny uśmiech. Sochaczew, ulica Traugutta 27.
2: Sponsorem pasma jest Biuro Rachunkowe Podatek Małgorzata Kocińska. Usługi podatkowe, kadry i płace. Brzozów Stary 15.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Remont, budowa, wielkie porządki. Nie martw się odpadami. Remondis zapewnia bigbaki, kontenery oraz pojemniki na każdy rodzaj prac. Odwiedź nas w nowej siedzibie Sochaczew, ulica Chemiczna 12A. Telefon 46 862 20 42. Remondis. Masz odpady? My mamy rozwiązanie.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność.

0: Dołączysz?
1: Salon łazienek Lexanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Lexanit, Piorunów 9B, koło Błonia.
2: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
3: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie trzech. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny, opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Specjalne okazje dla Ciebie w Gram Market. Pomarańcza 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. Praliny Lindor Lind 21,99 za opakowanie 200 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
7: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew, spółka z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko. Elektromonter stacji uzdatniania wody, zakres obowiązków, obsługa urządzeń wykonawczych i automatyki przemysłowej, bieżące przeglądy i konserwacja oraz naprawy urządzeń elektrycznych i automatyki w zakresie posiadanych uprawnień. CV prosimy składać w siedzibie spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailowo zwik@zwik.sochaczew.pl. Więcej informacji pod numerem telefonu 46 862 82 30 oraz na zwik.sochaczew.pl.
8: Dzień dobry w sobotę.
9: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
10: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
9: Uśmiechu życzy sponsor, betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
11: Reklama.

0: Miki niby jestem sama, ale jednak nie sama. Wy nie jesteście sami, bo jesteście razem z nami. 29 po 8 w programie Dzień Dobry w sobotę. Czas na konkurs.
1: Sponsorem nagrody jest firma Kamix. Sochaczew, ulica Gawłowska 105. Profesjonalne klucze, odzież BHP i chemia czyszcząca.
0: Zasady pewnie znacie. Do wygrania jest łącznie 90 zł. 30 dostajecie do wykorzystania w sklepie Kamix. Oczywiście 30 dostajecie za udzielenie poprawnej odpowiedzi. Drugie 30 możecie dołożyć za wystawienie opinii w przeglądarce Google, a jeżeli w ciągu ostatnich 2 tygodni dokonywaliście tam zakupów, to trzecie 30 zł też dla was będzie. Gramy. 8632222. Dzień dobry, kto jest z nami? Halo, halo.
2: Jestem, dzień dobry.
0: Jestem, jak masz na imię?
2: Maria.
0: Mario, usłyszysz fragment pewnego... Będzie to pytanie sportowe, bo wczoraj minęło dokładnie...
2: To nie. Nie dam rady sobie. Na razie pozdrawiam.
0: Pozdrawiam, pa. No. Chodzi o to, że wczoraj minęło dokładnie 30 lat od pewnego bardzo znanego meczu. Halo, dzień dobry, kto jest z nami?
3: Halo, dzień dobry, Jacek.
0: Jacek, chcesz się zmierzyć z pytaniem?
3: Pewnie.
0: No to słuchaj.
4: Hajto, Bałuszyński, dobra akcja polskiej drużyny, Michalski przed polem karnym, Bałuszyński na pole karne do Warzychy, ten zostawia czysty, szansa, jest! Gol, proszę Państwa, ile lat czekaliśmy, 23 lata na to, żeby Polacy strzelili bramkę, Marek Citko i strapio na twarz, Glena Hodla.
0: O jaki mecz chodzi?
3: Polska-Anglia.
0: Uznam ci to. Anglia Polska na Wembley.
3: Tak. Anglia Polska.
0: Tak jest. Możesz pozdrowić, zanim poza anteną porozmawiamy na temat odbioru nagrody.
3: Pozdrawiam wszystkich znajomych, prowadzącego i cały Radio Sochaczek.
0: Dzięki bardzo, nie rozłączę się ze mną, zaraz do ciebie wracam.
1: Sponsorem nagrody jest firma Kamix, Sochaczew, ulica Gawłowska 105. Profesjonalne klucze, odzież BHP i chemia czyszcząca.
5: Radio Sochaczew, jeszcze więcej muzyki.

8:36 na zegarach, tu Radio Sochaczew i program Dzień Dobry w sobotę. Zaglądamy do kalendarza, bo dziś 10 dzień października, czyli co, pensja wczoraj była, tak? A dzisiaj sobota, w poniedziałek będzie. No dobra. Paulina, Daniel, Franciszek, oni obchodzą dziś imieniny i to im składamy najlepsze życzenia. Kłaniamy się dzisiejszym jubilatom. Światowy Dzień Drzewa, Światowy Dzień Owsianki, czy na przykład gier planszowych, o które pytam was na Facebooku. Mamy dziś w świętach nietypowych, a w przysłowiach czytamy, że na świętego Franciszka chłop już w polu nic nie zyska. Na świętego Franciszka odlatuje pliczka. Takie to powiedzenie mamy na dziś. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego dla dzisiaj, dla osób dzisiaj świętujących. O tak miało być. I ode mnie, dla was, Joker and Sequence. Uśmiech czarujący. Przypominam, że przed 9:00 kącik matrymonialny. SMS-y wysyłacie na numer 7248 w treści na początku Radio Słuchacze włącznie, a dopiero później treść matrymonialnego ogłoszenia. Koszt jednej wiadomości to 2,46 zł.

0: Autopromocja.
1: Kosmetologika. Piękno, pielęgnacja i wiedza bez limitów. W Radiu Słuchaczew rozmawiamy o tym, jak świadomie i skutecznie dbać o skórę, co naprawdę jej służy, jak wybierać kosmetyki. Na te i wiele innych pytań odpowiada specjalistka, kosmetolog Anna Orzeszek, założycielka Prestige Center w Sochaczewie. Kosmetologika w każdy piątek o 13.20.
2: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
0: Autopromocja.
3: Reklama.

0: 100%.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Kierowco, sprawdź swoje auto. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne, badania amortyzatorów, obsługę klimatyzacji oraz legalizację tachografów cyfrowych. Uwaga, ustawienie świateł gratis. Zapraszamy, Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów WIS, ulica Wyszogrodzka 141, przy stacji paliw Moja.
4: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
5: Interesuje Cię kostka brukowa i materiały potrzebne przy jej układaniu? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Kostka brukowa, płyty tarasowe, betonowe i ceramiczne, obrzeża trawnikowe i palisadowe, krawężniki, palisady, bloki schodowe. Atrakcyjne ceny. Hurtownia Kruś Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952. Dogodny i szybki transport.
6: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
7: Nowo otwarty lokal gastronomiczny w Teresinie. Chicken Teresin, serwujący kurczaki z rożna i zapiekanki, poszukuje pracownika na pełen etat. Mile widziane doświadczenie w gastronomii, ale jego brak nie stanowi problemu. Wszystkiego Cię nauczymy. Praca zmianowa. Więcej informacji pod numerem telefonu 668 376 372. 668 376 372.
8: Dzień dobry w sobotę.
9: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon drugi. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
10: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
9: Uśmiechu życzy sponsor, betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
11: Reklama.

0: tak bardzo chcę. Skarbie, nie daj się prosić, wiesz, że będą zazdrościć. Dzisiaj właśnie cię chcę, dzisiaj właśnie cię chcę.
1: Za 13 minut, 9 za 13 minut wiadomości, wcześniej kącik matrymonialny, cały czas jeszcze możecie wysyłać swoje anonse na 7248 w treści na początku pisząc Radio Sochaczew łącznie, a później dopiero treść matrymonialnego ogłoszenia. Koszt jednej wiadomości to 2,46 z VAT. Tymczasem, jak informuje Państwowa Straż Pożarna w Sochaczewie, miniona noc minęła bardzo spokojnie dla naszych strażaków, nie odnotowano żadnego zdarzenia.
2: Radio Sochaczew. Gramy dla Was jeszcze więcej muzyki.

0: kącik matrymonialny.
1: A ja mam dziś tylko jedno ogłoszenie matrymonialne. Jest to mężczyzna, także panie, niech wytężą uważnie słuch. Mężczyzna, chętnie poznam miłą, normalną kobietę do przyjaźni lub czegoś więcej. Do 52 lat z Sochaczewa lub okolic. Mężczyzna niestety się nie przedstawia, ale zostawił do siebie numer telefonu, który chętnie przekażę zainteresowanym paniom, jeżeli zadzwonią do mnie na numer 863 22 22.
2: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
1: A do dziewiątej jeszcze Voyager, Mariusz Sierpikowski. Pi, szwagier, pi. Oj, trzeba dzisiaj na szwagra uważać, bo to się może naprawdę skończyć. Wiecie jak. Za 8:09.

0: autopromocja.
1: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Pobaw się z nami na Prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresu do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Spałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Mięso wieprzowe golonkowe 12,29 za kilogram. Udziec i podudzie z kurczaka 7,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 10 października lub do wyczerpania zapasów.
6: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Bud DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Bud DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 788 463 304. 788 463 304.
7: A z innej beczki? Już dzisiaj prawdziwa jesienna petarda. Oktoberfest w PGR Koszalew. Bawarski klimat, rozgrzewające jedzenie i napoje. Na scenie zespół Bajera. Będzie głośno, wesoło i smacznie. Załóż bawarski strój i dołącz do nas.
8: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor, Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko Szkoły Podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
9: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
10: Automatic. Serwis automatycznych skrzyń biegów, diagnostyka, statyczna i dynamiczna wymiana oleju, naprawa automatów klasycznych, DSG, CVT, Tiptronic. Automatic, Łazy 32B, koło Campinosu.
11: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydata na stanowisko laborant, analityk laboratorium wodno-ściekowego. Wymagania: wykształcenie wyższe w zakresie związanym z chemią analityczną lub pokrewne, znajomość techniki badań, znajomość metodyk badań wody i ścieków, mile widziane doświadczenie w pracy w odpowiedzialności za wykonywane zadania. CV prosimy składać w siedzibie firmy. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailem zwik@sochaczew.pl. Informacje pod numerem telefonu 46 862 82 30.
12: Dzień dobry w sobotę.
3: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
13: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Uśmiechu życzy sponsor, betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
14: Reklama.
15: Jest 9 w Radiu Sochaczew, są im wiadomości, zapraszam.
16: Areszt dla 19-latka po ataku w szkole w Ostrołęce. Uwaga, cisza wyborcza, jutro głosowania w Krakowie i na Lubelszczyźnie. Za chwilę też historyczny sukces Huberta Hurkacza. Marcin Krzemiński. Sąd aresztował wczoraj na 3 miesiące 19-latka, który w środę w szkole w Ostrołęce zaatakował nożem uczniów i pracowników szkoły, a potem w pobliżu placówki przypadkowych przechodniów. W czwartek Jakub Z. usłyszał już 9 prokuratorskich zarzutów. Dotyczą m.in. usiłowania zabójstwa nożem i przy użyciu materiałów wybuchowych. Mężczyźnie grozi dożywocie.
17: Przyznał się do popełnienia zarzuconych mu czynów, odmówił składania wyjaśnień.
16: Mówił sędzia Michał Pieńkowski. 19-latek konsekwentnie powtarza, że nie wie, dlaczego zaatakował. Oprócz noża Jakub Z. przyszedł do szkoły z plecakiem, w którym, jak ustalono, był ładunek wybuchowy o dużej sile rażenia. Wczoraj także sąd rodzinny w mazowieckim Wyszkowie zdecydował, że na 3 miesiące do schroniska dla nieletnich trafi 15-latek, który w szkole we wsi Leszczydół Nowiny zabił woźną i ranił dyrektorkę i nauczycielkę.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
16: Krajowe Biuro Wyborcze przypomina o ciszy wyborczej przed jutrzejszym głosowaniem na prezydenta Krakowa. Zaczęła się o północy, potrwa do zakończenia wyborów. Nie wolno m.in. zachęcać lub zniechęcać do oddania głosu na konkretnego kandydata lub partię.
14: Materiały, które zostały do tej północy powieszone na stronach internetowych, mogą zostać, pod warunkiem oczywiście, że nie będzie już żadnej ingerencji w treści, które zostały tam zawarte.
16: Ostrzega Barbara Golanko, dyrektorka Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie. Przypomnę, że za publikację sondaży przedwyborczych grozi kara do 1 000 000 zł. Dodam, że cisza wyborcza obowiązuje także w związku z przedterminowymi niedzielnymi wyborami burmistrza Kamionek na Lubelszczyźnie. Historyczny wyczyn Huberta Hurkacza. Jako pierwszy Polak wygrał mecz z Nowakiem Dziokowiciem. Stało się to wczoraj w 2. rundzie turnieju w Szanghaju.
17: Jest to moje pierwsze z nim zwycięstwo, gdzie już od 7 lat rywalizowaliśmy między sobą.
16: Teraz Hurkacz zmierzy się jutro z reprezentantem gospodarzy i Joe. Niestety do półfinału wśród singlistek w Pekinie nie dostała się Iga Świątek. Odpadła po przegranej z Belgijką Elise Mertens.
1: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
15: A w pogodzie pochmurno i do tego z przelotnymi opadami deszczu. Tak jak zapowiadali synoptycy, tak też jest. Ale te przelotne opady za chwilę ustaną, choć na słońce nie ma co dziś liczyć i na wyższą temperaturę niż 15 stopni. Popada z soboty na niedzielę wieczorem, natomiast jutro już ma być naprawdę słonecznie, choć oczywiście bez większych temperatur, ale o tym będziemy mówić nieco później.
1: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
12: Dzień dobry w sobotę.
19: Radio Sochaczew. Nie może być inaczej.
15: Oczywiście, że nie może być inaczej, jak sobotę rozpocząć z programem Dzień Dobry w Sobotę. 4 po 9, Tomek Marciniak, kłaniam się nisko, zwłaszcza tym, którzy dopiero teraz do nas dołączyli. Zapraszam do tego, żeby pozostać z nami, bo my, kto jak nie my, wprawi was w doskonały nastrój na dzisiejszy dzień, a także na jutrzejszy. Co w tej godzinie? No, będzie konkurs oczywiście, no i tradycyjnie giełda kupno-sprzedaż. Jeżeli chcecie coś kupić, wypożyczyć albo zamienić się na coś za naszym pośrednictwem, dzwońcie 863-22-22. A my gramy. A rozpoczyna formacja Akcent.

0: Idziemy w Tango i Kamasutra, 14 po 9. Pierwsze ogłoszenie w giełdzie, kupno-sprzedaż.
1: Sprzedam wózek elektryczny nowy, jednoosobowy, dla osoby niepełnosprawnej lub zamienię na motorower. Jeszcze sprzedam rower trójkołowy marki Tolek, mało używany. Telefon 797-399-522. Kupię starszy motor lub motorower. Fiata 125 lub 126, mały ciągniczek. 797-399-522.
0: Do 10 giełda kupno sprzedaż 863-22-22.
2: Radio Sochaczew 94,9 FM.
0: A my wracamy do muzyki. Powiedz, jak to jest? I pyta formacja Jorgus.

0: Siadaczka. Tu Sochaczew.pl. Wiadomości, felietony, komunikaty. Tu Sochaczew.pl. Zdjęcia, ogłoszenia, katalog firm. Szybko, rzetelnie, na każdy temat. Tu Sochaczew.pl. Wielu ludzi, wiele spraw, wiele poglądów. Jedno miasto, jeden portal. Tu przeczytam, tu zobaczę. Tu Sochaczew.pl.
1: AI to, AI tamto. A kto sprzedał to?
2: Też AI. Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
4: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Centrum Szkoleń Zawodowych w Henrykowie obok Sochaczewa zaprasza na kursy prawa jazdy kategorii C oraz C plus E z jazdami po Płocku. W ofercie jazda ciągnikiem siodłowym w cenie. Prowadzimy również szkolenia okresowe, kwalifikacje wstępne, kursy ADR oraz nalewaki, szkolenia na wózki widłowe oraz HDS-y wraz z uprawnieniami UDT. Badania psychologiczne oraz lekarskie wykonujemy na miejscu. Wykonujemy również badania psychologiczne na broń. Zadzwoń i już dziś 607 206 206, 607 206 206. centrumszkoleń.org.pl.
6: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki parcel 99 vis-a-vis MFO.
7: Specjalne okazje dla Ciebie w Gram Market. Pomarańcza 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. Praliny Lindor Lind 21,99 za opakowanie 200 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
8: Firma Marbut Marcin Janicki oferuje koszenie, skup i transport mokrej kukurydzy. Szybki termin płatności. Dzięglewo 36, telefon 505-824-610. 505-824-610.
9: Dzień dobry w sobotę.
10: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon drugi. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
11: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
10: Uśmiechu życzy sponsor, betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
12: Reklama.

0: Lonka Junior, bądź moją królową, 29 po 9, nie zapomniałem, spokojnie.
1: Sponsorem nagrody jest sklep internetowy Tanie Kupowanie, tanie-kupowanie.net. Wymiana cylindrów do wody gazowanej.
0: Do wygrania dzbanek do filtrowania wody firmy Aquafor. Przypominamy również, o czym mówi fundator nagrody, że trzeba w takim dzbanku przynajmniej raz na miesiąc wymienić filtr. 863 22 22. Oczywiście ten dzbanek, który wygracie, no to jest filtrem, także spokojnie. Zabawa dla osób, które przez ostatni miesiąc nie wygrały żadnej nagrody w naszym radiu. Pytanie będzie z gatunku muzyki disco polo, którą gramy od 8 do 13 w Radiu Sochaczew, jak w każdą sobotę. Czekamy na pierwszy telefon.

0: Lampka się zaświeciła. Dzień dobry, kto jest z nami?
1: Dzień dobry, Adam.
0: Adam, trzeba będzie odgadnąć tytuł i wykonawcę pewnego utworu. Fragment tej piosenki mam przygotowany. Czy ty jesteś gotowy?
1: Tak jest.
0: No to gramy.

0: tytuł i wykonawca.
1: To jest Daj to głośniej i Andrzej Łajdaku.
0: Pozdrawiamy wszystkich Andrzejów.
1: Tak jest.
0: Którzy nas słuchają.
1: I prowadzącego oczywiście.
0: Dzięki bardzo. Dzięki bardzo, nie rozłączaj się ze mną, zaraz poza antenę dobierz się, jak możesz odebrać swoją nagrodę.
2: Sponsorem nagrody jest sklep internetowy Tanie Kupowanie. tanie-kupowanie.net. Wymiana cylindrów do wody gazowanej.
0: No to co? No to trzeba by było pewnie zagrać oryginał dla wszystkich Andrzejów. Co wy na to?
3: Gra dla was Radio Sochaczew. 94,9 FM.

8.33 na zegarach w programie Dzień Dobry w sobotę do 10.00. Czekam na wasze telefony w związku z giełdą kupno-sprzedaż 863 22 22.

0: Autopromocja.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
4: Sponsorem programu jest firma Remondis z długoletnim doświadczeniem w gospodarowaniu odpadami. Sochaczew, ulica Chemiczna 12A.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Planujesz wycieczkę? Szukasz transportu dla pracowników, klubów, szkół? Zadzwoń do Dzikbusa. Telefon 505-804-923.
7: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
8: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604-918-178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604-918-178.
9: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
10: Czy wiesz, że woda z sochaczewskich wodociągów jest regularnie badana i spełnia wszystkie normy jakości? To woda bezpieczna, świeża i gotowa do picia prosto z kranu. Zachęcamy do korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
11: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
12: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki. Różne rozmiary. Przy zakupie dwóch. Drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
13: Dzień dobry w sobotę.
14: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
14: Uśmiechu życzy sponsor, betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
5: Reklama.

0: Wisienka i informacja weekend za 16 minut 10. Kolejne ogłoszenie w giełdzie kupno-sprzedaż. Posłuchajcie.
1: Dzień dobry, sprzedam skuter 50cc, rok 2015, numer telefonu 698639392.
2: 94 i 9 FM. Radio.

0: I jeszcze ostatnie ogłoszenie w giełdzie kupno-sprzedaż.
1: Mam do sprzedania drewniany biały kredens. To jest po moich dziadkach. W dobrym stanie. Oto mój telefon 693-761-400.
2: Radio Sochaczew.

0: Reklama.
1: Społem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Mięso wieprzowe golonkowe 12,29 za kilogram. Udziec i podudzie z kurczaka 7,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 10 października lub do wyczerpania zapasu.

0: zawsze.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Wiesław Raboszuk, wicemarszałek Województwa Mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Bud DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie Wróżkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Bud DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 788 463 304. 788 463 304. Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej numer 2. Telefon 698 694 974.
4: Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania, a może wybudować na swojej działce? Kasbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kasbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346.
3: Gotowi na przygodę? Ruszajcie z Sami Swoi Travel. Nowo otwarte biuro turystyczne zaprasza na wycieczki jednodniowe i kilkudniowe, krajowe i zagraniczne. Nowe kierunki, nowe emocje, niezapomniane podróże. Obserwujcie nas na Facebooku i ruszajcie z nami.
5: Automatic. Serwis automatycznych skrzyń biegów. Diagnostyka, statyczna i dynamiczna wymiana oleju, naprawa automatów klasycznych. DSG, CVT, Tiptronic. Automatic, Łazy 32B, koło Campinosu.
6: Nowo otwarty lokal gastronomiczny w Teresinie. Chicken Teresin, serwujący kurczaki z rożna i zapiekanki, poszukuje pracownika na pełen etat. Mile widziane doświadczenie w gastronomii, ale jego brak nie stanowi problemu. Wszystkiego Cię nauczymy. Praca zmianowa. Więcej informacji pod numerem telefonu 668 376 372. 668 376 372.
7: Dzień dobry w sobotę.
8: Sponsorem programu jest firma Alieka, Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, Pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
8: Uśmiechu życzy sponsor, betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
9: Reklama.
10: Jest 10:00, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
11: Ponad 70 zatrzymań trwa akcja policji po atakach w szkołach. Michał Kołodziejczak zawieszony w prawach członka klubu KO. Sopot świętuje 125 urodziny. Marcin Krzemiński, nowe dane policji. Do 6 rano skontrolowano blisko 50 tysięcy placówek oświatowych, zatrzymano 76 osób w całym kraju. Policjanci odnotowali w sumie 231 zdarzeń, które potencjalnie mogły stanowić zagrożenie. To bilans policyjnej akcji związanej z ostatnimi tragicznymi zdarzeniami w szkołach na Mazowszu. Funkcjonariusze zapewniają, że w dalszym ciągu całodobowo monitorują sieć i reagują na każde zgłoszenie. Wczoraj w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim odbył się sztab kryzysowy. Ustalono na nim wytyczne bezpieczeństwa dla dyrektorów placówek oświatowych. To m.in. konieczność zabezpieczenia wszystkich wejść do szkół i przedszkoli. Będzie też trzeba wprowadzić identyfikację osób odwiedzających szkoły, wyjaśnia mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska.
12: Prosiłam również dyrektorów szkół o weryfikację kanałów łączności alarmowej.
11: Jest też apel do rodziców, aby o sytuacji w szkołach porozmawiać ze swoimi dziećmi i sprawdzać, co noszą w plecakach.
7: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
11: Michał Kołodziejczak, ze skutkiem natychmiastowym, zawieszony w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej. Jak wczoraj informowały media, byłe współpracownicy oskarżają byłego wiceministra rolnictwa o przemocowe, agresywne zachowania oraz nakłanianie do zażywania substancji, którą przedstawiał jako kokainę. Polityk zaprzecza, twierdzi, że to pomówienia. Szef klubu KO Zbigniew Konwiński przekazał, że ugrupowanie oczekuje weryfikacji doniesień medialnych przez właściwe służby. SMS-owe alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa trafiły rano do mieszkańców powiatu krakowskiego. Chodzi o ruszający właśnie w Świątnikach Górnych trening systemu alarmowania z wykorzystaniem syren. Ćwiczenia potrwają do południa. Spacery historyczne, plenerowe pokazy multimedialne oraz bieg na orientację to tylko niektóre z atrakcji przygotowanych z okazji 125. rocznicy nadania Sopotowi praw miejskich. Główna część obchodów, m.in. pokazy grupy rekonstrukcyjnej, potańcówka czy konkurs z nagrodami, rozpocznie się o 15 na skwerze kuracyjnym.
2: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
0: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
10: Pada i jeszcze trochę będzie padać w godzinach popołudniowych. Już bez opadów 12 stopni w tym momencie. Na termometrach w Sochaczewie i okolicach do 15 dobiją dziś termometry i to by było na tyle. Jeżeli chodzi o ciśnienie, to w normie 1008 hektopaskali. Wiatr towarzyszy nam z południowego zachodu.
2: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
0: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
7: Dzień dobry.

4 po 10 to jest program Dzień Dobry w sobotę w Radiu Sochaczew. Ja nazywam się Tomek Marciniak i witam ponownie, zwłaszcza tych, którzy dopiero teraz wywlekli się z łóżek. Ja wiem, że jest pogoda, jak widać, i że się nie chce, no ale jak trzeba, to trzeba. No cóż, nic nie poradzimy na to, prawda? Będzie konkurs i będą zapowiedzi imprez sportowo-kulturalnych, jakie w ten weekend odbędą się w naszym mieście. Będzie się sporo działo, różnorodnie, także warto uważnie posłuchać, a być może właśnie coś dla siebie znajdziecie przez to, że słuchacie programu Dzień Dobry w sobotę. Pozdrawiam wszystkich pracujących i teraz prasujących i mopujących, no generalnie wykonujących jakiekolwiek zajęcia. A muzycznie zaczyna Channel Man na końcu świata. Dajcie głośniej.

0: Mam marzenie i Mister Mac, coraz DJ Kozak, 13 po 10 w programie Dzień Dobry. W sobotę za chwilę wrócimy do muzyki, tymczasem dziś w Młodzieszynie odbędzie się festyn pod hasłem Dzień Pieczonego Ziemniaka. W programie Moc Atrakcji między innymi konkurs na Królową i Króla Ziemniaków. W parku przy tamtejszym ośrodku kultury pojawią się też liczni wystawcy.
1: Nie zabraknie również różnorodnych stoisk, na których będzie można znaleźć między innymi zabawki, ręcznie robione świece, naturalne kosmetyki, czy takie mydełka, biżuterię, rękodzieło oraz ekologiczne produkty. Na najmłodszych nie tylko będzie czekać popcorn, wata cukrowa i frytki, a miłośnicy tradycyjnych smaków będą mogli zapatrzeć się w swojskie na przykład wędliny. Będzie również doskonała okazja, aby zrobić zakupy, poznać lokalnych wystawców, czy znaleźć coś wyjątkowego dla siebie lub swoich bliskich.
0: Mówiła Monika Pietrzyk, wójt gminy Młodzieszyn. Gośćmi wydarzenia będzie sochaczewska grupa odkrywców historii, ale nie tylko.
2: Będą motodziki Kiernozia, to jest grupa pasjonatów motoryzacji. Chłopaki przyjadą na swoich maszynach. Będzie można zrobić sobie zdjęcia, pooglądać, porozmawiać o motoryzacji. I naszą taką wisienką na torcie będzie łowicki Tracker King, czyli organizatorzy głównie łowickiego Tracker Kingu. Będą chłopaki ze swoimi maszynami, będzie ich stoisko, gdzie będzie można pooglądać ciężarówki, porozmawiać o motoryzacji. Myślimy, że to ściągnie najmłodszych fanów motoryzacji.
0: Dodała Paulina Dylik, prezes Koła Gospodyń Wiejskich Harde Babki, która jest współorganizatorem tego wydarzenia. Serdecznie zapraszamy.
3: Radio Sochaczew. Gramy dla Was jeszcze więcej muzyki.

0: Autopromocja.
1: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
2: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
3: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
4: Sponsorem audycji jest pizzeria Per Amore della Vita. Tradycyjna pizza neapolitańska. Włoski klimat w Sochaczewie, ulica Traugutta 7.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: A z innej beczki? Już dzisiaj prawdziwa jesienna petarda. Oktoberfest w PGR Koszalew. Bawarski klimat, rozgrzewające jedzenie i napoje. Na scenie zespół Bajera. Będzie głośno, wesoło i smacznie. Załóż bawarski strój i dołącz do nas.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
12: Zakład Pogrzebowy Stupiński.

0: 46. Telefon 515 515 352 lub 661 861 201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki. Różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabniania. 2600 W Parkside. Tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni 129 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Specjalne okazje dla Ciebie w Gram Market. Pomarańcza 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. Praliny Lindor Lind 21,99 za opakowanie 200 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
7: Dzień dobry w sobotę.
8: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
9: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
8: Uśmiechu życzy sponsor, betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
10: Reklama.

0: Sponsorem nagrody jest pizzeria Koziołek, Kozłów Biskupi, ulica Skierniewicka 50A.
1: Czyli już wszystko jasne, kolejny konkurs wjeżdża w programie Dzień Dobry w sobotę. Konkurs, w którym do wygrania jest duża pizza. Zabawa dla osób, które przez ostatni miesiąc nie wygrały żadnej nagrody w naszym radiu. 863 22 22, numer do radia bez zmian. Czekamy na pierwszy telefon i pierwszą osobę, która będzie chciała zmierzyć się z pytaniem konkursowym. Halo, dzień dobry, kto jest z nami?
2: Dzień dobry, Maja.
1: Dzień dobry, Majo, masz chęć na pizzę, rozumiem.
2: Tak.
1: Dobrze.
2: Pewnie.
1: Pytanie jest takie. Jak nazywa się pizza w pizzerii Koziołek, która ma między innymi kaszankę regionalną na sobie?
2: Może jakaś wiejska, polska?
1: Wiejska, polska? No niestety nie mogę ci tego zaliczyć. 863-2222. Halo, dzień dobry. Kto jest z nami?
3: Patryk.
1: Patryk, jak nazywa się pizza, która ma kaszankę regionalną w Koziołku?
3: Ojeju, może wiejska?
1: Może tak, ale to nie jest odpowiedź, na którą ja czekam. 863-2222. Dzień dobry, kogo witam?
4: Witam, Ania.
1: Słuchamy, Aniu, jak nazywa się ta pizza?
4: Czarny Koziołek.
1: Wyczytałaś szybciutko. Ale to jest... To jest sposób. Poszukać spokojnie, poczekać, aż się rozłączą i zadzwonić, nie?
4: Tak jest.
1: Tak jest. Dobrze. Możesz pozdrowić, zanim poza anteną porozmawiamy na temat odbioru nagrody.
4: Pozdrawiam radiosłuchaczy i wszystkich słuchaczy.
1: Dziękuję bardzo. Nie rozłączę się ze mną. Zaraz do ciebie wracam. Najpierw podziękujemy sponsorowi.
0: Sponsorem nagrody jest pizzeria Koziołek, Kozłów Biskupi, ulica Skierniewicka 50A.
5: Radio Słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki.

0: serce to nie sługa. Informacja Milano, 10:33 już na zegarach. Jutro kolejne imprezy sportowe zorganizuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie. Co tam się będzie działo i gdzie się będzie działo, wyjaśnia Izabela Wojdyno, dyrektor Mosino.
1: Jesienna piątka jest to ostatni bieg VFM Sochaczewskiej Triady Biegowej. Bieg odbędzie się w parku przy Szkole Muzycznej. Jest to zamknięta trasa dla ruchu, ponieważ start jest przy Szkole Muzycznej i biegniemy w stronę Czerwonki. Później jest nawrót i wracamy z powrotem na metę. Tego dnia również, tak jak obiecaliśmy wiosną w Karwowie, druga edycja sochaczewskiego biegu z psem. Bieg będzie na około 2 km po parku, także serdecznie zapraszamy, będą medale, a dla tych, którzy byli z nami na wcześniejszych biegach sochaczewskiej triady biegowej, będą specjalne statuetki. Dodam jeszcze, że ten bieg to jest bieg na 5 km, więc to jest bardzo dostępny dystans dla każdego. Nawet sama w ubiegłym roku startowałam w tym biegu, także serdecznie zapraszam.
0: I to nawet z niezłym skutkiem, ale czy dla każdego? No ja bym tutaj polemizował z panią dyrektor, ale zapraszamy serdecznie. Jutro ma być słonecznie, ciepło, także naprawdę przyjemnie. Zapraszamy do Parku Garbolewskiego. Można się zapisać tuż przed samym startem, który, przypomnę, o 10:30, 9:30 to start dla osób, które ze swoimi czworonogami będą chciały spędzić jutrzejszy poranek na sportowo, do czego my serdecznie zachęcamy.
2: Gra dla Was Radio Sochaczew 94,9 FM.
0: A do zaproszeń sportowych to my na pewno jeszcze w tej godzinie wrócimy. Póki co Etna i Drań.

0: Reklama.
1: Remont, budowa, wielkie porządki. Nie martw się odpadami. Remondis zapewnia bigbaki, kontenery oraz pojemniki na każdy rodzaj prac. Odwiedź nas w nowej siedzibie Sochaczew, ulica Chemiczna 12A. Telefon 46 862 2042. Remondis. Masz odpady? My mamy rozwiązanie. Planujesz wycieczkę? Szukasz transportu dla pracowników, klubów, szkół? Zadzwoń do Dzikbusa. Telefon 505 804 923.
2: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit, Piorunów 9B, koło Błonia.
3: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sochaczew Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2026 rok. Oferty należy składać do 30 października 2026 roku na adres PEC Sochaczew Spółka z o.o. Aleja 600-lecia 90 96 500 Sochaczew z dopiskiem oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2026 rok lub na e-mail sekretariat@petsochaczew.pl. O wyborze oferty powiadomimy na stronie internetowej petsochaczew.pl. Szczegółowe informacje pod numerem 46 862 92 00.
4: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
5: Restauracja Łowisko. Ryby, pizza, burgery. Piękne widoki nad wodą. Listopadowe dancingi w stylu lat 80. Restauracja Łowisko. Piorunów 16 pod Błoniem. Telefon 22 715 3111.
6: Automatic. Serwis automatycznych skrzyń biegów. Diagnostyka. Statyczna i dynamiczna wymiana oleju. Naprawa automatów klasycznych. DSG, CVT, Tiptronic. Automatic. Łazy 32B koło Campinosu.
7: Sprzedam działkę. Ponad 2 hektary z zabudowaniami. Nieruchomość znajduje się we wsi Stegna, gmina Iłów. Zadzwoń 502 380 886.
8: Dzień dobry w sobotę.
9: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon drugi. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
10: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
9: Uśmiechu życzy sponsor, betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.

0: 16 minut do 11 na im kolejne zaproszenie, tym razem na mecz Ekstraligi Rugby jutro o 16. Trochę inna godzina niż zdążyliśmy się przyzwyczaić. Mecz przy warszawskiej 80 na Sochaczewską Marakanę zawita ekipa Lifestyle Catering Arka Gdynia. Serdecznie zapraszamy. Przypomnę, że Radio Sochaczew i portal tusochaczew.pl to generalny partner medialny naszych rugbystów.
1: Radio Sochaczew 94,9 FM.

Słodko, słodka i soleo, 8 do 11, no to jeszcze jedno zaproszenie, tym razem piłkarskie. Ale najpierw o tym, co się nie odbędzie. Nie odbędzie się dziś o 13 mecz płockiej B-klasy. Orkan 2 Sochaczew miał grać z Chopinem 2 Sadniki. Goście poinformowali, że nie przyjadą i zrezygnowali z przyjazdu, także to spotkanie nie dojdzie dziś do skutku. Walkover dla podopiecznych Dawida Stypuły. Jutro o 11 października o 15 zapraszamy na mecz warszawskiej B-klasy. Piast Feliksów gra z Milanem 2 Milanówek. Pół godziny później Promyk 2 Nowa Sucha podejmuje tur Jaktorów w tej samej klasie rozgrywkowej. Reszta naszych piłkarskich drużyn gra w ten weekend na wyjazdach. Radio Sochaczew.

0: Autopromocja.
1: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
2: Sponsorem programu jest agencja ubezpieczeniowa Anna Robak-Szczepanik. Sochaczew, ulica Żeromskiego 27, lokal 3.
3: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
4: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Firma Cambis oferuje szeroką gamę produktów własnych oraz renomowanych producentów polskich i zagranicznych. Bramy garażowe własne oraz firm Wiśniowski i Horman. Drzwi stalowe nietypowe. Drzwi zewnętrzne stalowe i drewniane. Drzwi wewnętrzne. Ogrodzenia, bramy, furtki. Automaty do bram garażowych i ogrodzeniowych. Kamę, fak, beninka, tołusek. Balustrady i schody. Taczki budowlane, ościeżnice drzwiowe. Panele ogrodzeniowe, płyty betonowe i akcesoria. Najtaniej w regionie. Uwaga! Nowość. Projekty komputerowe. Cambis. Komorów koło Campinosu. Telefon 22 725 03 47. 22 725 03 47. www.cambis.com.pl.
7: Spałem PSS w Sochaczewie. Zaprasza na zakupy. Mięso wieprzowe golonkowe 12,29 za kilogram. Udziec i podudzie z kurczaka 7,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 10 października lub do wyczerpania zapasów.
8: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej numer 2. Telefon 698 694 974.
9: Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek Sobianek, lew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat Dachy. Budujemy razem.
10: Rozpocznij odjazdową przygodę z samochodem w Ośrodku Szkolenia Kierowców Mechanik. Poznaj szeroką ofertę kursów prawa jazdy oraz szkoleń i badań dla kierowców zawodowych. Wyprzedź innych. Spotkaj się z nami 14 października o 16. Informacje i zapisy w biurze ośrodka Sochaczew, ulica Narutowicza 5 lub pod numerem telefonu 785 934 284. Mechanik. Z nami każda droga jest prosta.
11: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
12: Szukasz pracy? Fast Service zatrudni pracowników produkcji bez doświadczenia. Kożuszki Parcel. Dzwoń 513 232 431. Zapraszamy również 20 października od 14 na dni otwarte. Sochaczew, ulica Ziemowita 3. Poznaj pracę od środka. Nie czekaj, zgłoś się.
13: Nowo otwarty lokal gastronomiczny w Teresinie. Chicken Teresin. Serwujący kurczaki z rożna i zapiekanki. Poszukuje pracownika na pełen etat. Mile widziane doświadczenie w gastronomii. Ale jego brak nie stanowi problemu. Wszystkiego Cię nauczymy. Praca zmianowa. Więcej informacji pod numerem telefonu 668 376 372. 668 376 372.
14: Dzień dobry w sobotę.
4: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
15: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Uśmiechu życzy sponsor, betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
5: Reklama.
16: Jest 11:00, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
17: Kolejni zabici i ranni po rosyjskich atakach w Ukrainie. Trump tymczasem dogaduje się z Putinem w sprawie ropy. Zajrzymy też na boiska ekstraklasy. Marcin Krzemiński. Co najmniej 7 osób, w tym 3 dzieci, zginęło w rosyjskim ataku na miasto Zaporoże w południowo-wschodniej Ukrainie. Pociski uderzyły tam m.in. w bloki mieszkalne. Ranne jest 10 osób, w tym dziecko, 2 są w ciężkim stanie. Trwa akcja ratunkowa, bo pod gruzami wciąż mogą być ludzie. Celem rosyjskiego ataku w nocy był też Lwów, stąd alerty ogłoszone w Polsce, na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Moskwa wysłała nad to miasto drona z napędem odrzutowym. Maszynę udało się strącić w powietrzu. Według służb nikt nie został ranny. Donald Trump dogadał się tymczasem z Władimirem Putinem i luzuje sankcje. Rosja w najbliższym czasie ma zrezygnować z ograniczeń w eksporcie surowca za granicę i dostarczyć na światowe rynki 300 tysięcy ton oleju napędowego. Skąd taka decyzja? W Stanach zbliżają się wybory połówkowe, a republikanie tracą w sondażach głównie ze względu na wysokie ceny paliw, które według Trumpa mają związek z wojną w Ukrainie. Według portalu Axios amerykański przywódca miał też ukarać Ukrainę, bo mimo apeli nie zrezygnowała z uderzeń w rosyjskie rafinerie. Wygląda to jak prezent urodzinowy dla Putina. Absolutnie fatalnie, skomentował decyzję Trumpa prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i nazwał ją niesprawiedliwą i nieuczciwą.
5: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
17: Po rekordowo długiej, prawie 3-tygodniowej przerwie na mecze reprezentacji, do gry wróciła nasza piłkarska ekstraklasa. Dziś hitem dnia jest mecz Jagiellonia Białystok kontra Górnik Zabrze, a jutro Legia Wisła Kraków. Na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej nie będzie kibiców gości, bo stołeczny klub wyłączył sektor dla fanów przyjezdnych do końca roku. Trener Marek Paprzon to bagatelizuje.
18: Wisła na wyjazdach ma bilans 0 zwycięstw, 2 remisy i 2 porażki, więc tutaj kibiców chyba jest mało.
17: Mecz Legii z Wisłą jutro o 20:15.
19: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
20: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
19: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
16: Już chyba nie pada tam żawka z nieba, ale pochmurno jest i będzie przez cały dzisiejszy dzień, niestety. 14 stopni pokazują termometry. O 1 stopień jeszcze ta temperatura pójdzie do góry. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o temperaturę powietrza. W Sochaczewie i o okolicach umiarkowany wiatr cały czas towarzyszy nam z południowego zachodu.
19: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
20: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
19: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
14: Dzień dobry w sobotę.
21: Radio Sochaczew. Radio Sochaczew.
16: 4 po 11 na zegarach. No to już wracamy po wiadomościach, po prognozie pogody. Tomek Marciniak, witam serdecznie tych, którzy dopiero teraz dołączyli. A jak 11, to będzie i konkurs, i możliwość zadzwonienia z interwencją, jeżeli coś złego, niedobrego, niepokojącego dzieje się na waszym osiedlu, ulicy, dzielnicy, czy w waszej miejscowości. Dajcie nam znać 863-22-22. Postaramy się oczywiście wam pomóc. Ja jeszcze tak przeszukam dokładnie portal tusochaczew.pl i zobaczę, czy jakaś uroczystość, jakieś wydarzenie mi nie umknęło, a jeżeli mi umknęło, to na pewno po tym powiem i tym samym zaproszę was do spędzenia miło tego weekendu. Ale póki co trochę muzyki. To jest formacja Mirage. Mówiłaś tylko ja i ty. 5 po 11.

0: set.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Boot DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Boot DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 788 463 304. 788 463 304.
4: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit, Piorunów 9B, koło Błonia.
5: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
6: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełen

0: najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400 arkasochaczew.pl.
1: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
2: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: Specjalne okazje dla Ciebie w Gram Market. Pomarańcza 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. Praliny Lindor Lind 21,99 za opakowanie 200 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
4: Gotowi na przygodę? Ruszajcie z Sami Swoi Travel. Nowo otwarte biuro turystyczne zaprasza na wycieczki jednodniowe i kilkudniowe, krajowe i zagraniczne. Nowe kierunki, nowe emocje, niezapomniane podróże. Obserwujcie nas na Facebooku i ruszajcie z nami.
5: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko. Elektromonter stacji uzdatniania wody. Zakres obowiązków. Obsługa urządzeń wykonawczych i automatyki przemysłowej. Bieżące przeglądy i konserwacja oraz naprawy urządzeń elektrycznych i automatyki w zakresie posiadanych uprawnień. CV prosimy składać w siedzibie spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailowo zwik@zwik.sochaczew.pl. Więcej informacji pod numerem telefonu 46 862 82 30 oraz na zwik.sochaczew.pl.
6: Dzień dobry w sobotę.
7: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
8: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
7: Uśmiechu życzy sponsor, betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
9: Reklama.

0: Łobuz kocha najbardziej łobuzy oraz piękny Dawid. No to co, jedziemy z konkursem.
1: Sponsorem jest Pizzeria da Grasso. Sochacze w Kramnice Miejskie.
0: Do wygrania voucher do wykorzystania w da Grasso o wartości 50 zł 863-22-22. Zabawa dla osób, które przez ostatni miesiąc nie wygrały żadnej nagrody w naszym radiu. Dzień dobry, kto jest z nami?
2: Dzień dobry.
0: W sprawie konkursu?
2: Tolek trzykołowy rower.
0: Nie, to później. Tolek, 863-2222. Dzień dobry, kto jest z nami?
3: Dzień dobry, Katarzyna.
0: W sprawie konkursu, tak?
3: Tak, tak.
0: Dobrze, w da Grasso są pizze takie jak pizza z szarpaną wieprzowiną i pizza z szarpaną wieprzowiną hot. Czym się różnią?
3: Smakiem?
0: No na pewno, na pewno. Ale to nie jest odpowiedź, na którą ja czekam. 863-2222. Dzień dobry, kto jest z nami?
4: Katarzyna.
0: Czym się różni pizza z szarpaną wieprzowiną od pizzy z szarpaną wieprzowiną hot?
4: No pewnie ta hot jest ostra.
0: Brawo, brawo. Ale to nie jest odpowiedź, która mnie zadowala. Halo, dzień dobry, kto jest z nami?
5: Dzień dobry, Olga.
0: Słuchamy, czym się różni szarpana wieprzowina od szarpanej wieprzowiny hot?
5: Papryczką
0: jalapeno? Jalapeno, tak. Możesz pozdrowić, zanim porozmawiamy na temat odbioru nagrody.
5: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
0: Dzięki bardzo, nie rozłączaj się, zaraz do ciebie wracam. Podziękujemy sponsorowi.
1: Sponsorem jest Pizzeria da Grasso. Sochacze w Kramnice Miejskie.
6: Radio Sochacze. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.
0: A my wracamy do muzyki. Bajera, popłyniemy. 29 po 11. Tu Radio Sochaczew i program Dzień Dobry w sobotę.

Ja dla ciebie, ty dla mnie. No i my dla was, drodzy słuchacze. Tak, gramy w programie Dzień Dobry w sobotę w Radiu Słuchacze za 25.12. I kolejne wiadomości. Ja przypominam, że możecie dzwonić z interwencjami 863-22-22. Ja jeszcze tak postaram się poszukać czegoś w zakładce co, gdzie, kiedy, co tam się dzieje, co będzie się, jakie wydarzenia jeszcze są w ten weekend. Także słuchajcie nas uważnie.

0: Autopromocja.
1: Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
2: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.
3: Sponsorem programu jest Centrum Stomatologiczne Eldent. Twój piękny uśmiech. Sochaczew, ulica Trałgutta 27.
2: Sponsorem pasma jest Biuro Rachunkowe Podatek Małgorzata Kocimska. Usługi podatkowe, kadry i płace. Brzozów Stary 15.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
2: Remont, budowa, wielkie porządki. Nie martw się odpadami. Remondis zapewnia bigbaki, kontenery oraz pojemniki na każdy rodzaj prac. Odwiedź nas w nowej siedzibie Sochaczew, ulica Chemiczna 12A. Telefon 46 862 20 42. Remondis. Masz odpady? My mamy rozwiązanie.
5: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać!
1: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. Asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
10: Bezpieczeństwo to nie tylko obowiązek, to priorytet. Nie zwlekaj i odwiedź hurtownię Klusz Garden. Kupisz wszystko, co niezbędne przy pracy na działce, budowie czy w ogrodzie. Odzież robocza, komplety przeciwdeszczowe, buty, kaski, rękawiczki, okulary ochronne. Rozszerzamy asortyment. Sprawdź już dziś. Hurtownia Klusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
11: Automatik, serwis automatycznych, skrzyń biegów, diagnostyka, statyczna i dynamiczna wymiana oleju, naprawa automatów klasycznych, DSG, CVT, Tiptronic. Automatik, Łazy 32B, koło Campinosu.
2: Firma Marbut Marcin Janicki oferuje koszenie, skup i transport mokrej kukurydzy. Szybki termin płatności. Dzięglewo 36, telefon 505 824 610. 505 824 610.
12: Dzień dobry w sobotę.
3: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon drugi. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
1: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Uśmiechu życzy sponsor, betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.

0: głos.
1: Taka jak ty, informacja, bo jest 14 do 12 na zegarach. Tak szukałem i znalazłem. Ważne wydarzenie w dniu dzisiejszym dla społeczności Chopina. Msza święta, odsłonięcie dwóch tablic pamiątkowych i oficjalne obchody w szkole to główne elementy finału stulecia Liceum Ogólnokształcącego imienia Fryderyka Chopina. To wszystko dziś. Jest to bardzo duża uroczystość. Ponad 500 osób zgłosiło się na bal absolwenta, a na uroczystościach w szkole dyrekcja spodziewa się ponad 700 gości. W związku z ogromną liczbą uczestników szkoła ma do nich wszystkich szczególną prośbę.
2: Na teren szkoły mogą wjechać jedynie pojazdy z osobami niepełnosprawnymi. Musimy też zostawić miejsce dla straży pożarnej czy karetki pogotowia.
3: Także gorąca prośba, tam gdzie można parkować troszeczkę dalej i udać się już do nas na pieszo.
1: Mówiła Katarzyna Najdzik, pedagog, i Dariusz Miłkowski, dyrektor Chopina.
4: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
1: A my wracamy do muzyki. Zabiorę cię na bar i mig.

0: 9 Polaków rannych w wypadku autokaru w Turcji. Tą informacją rozpoczniemy za 7 minut wiadomości w Radio Sochaczew.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
0: Ale póki co, Masters, a my jeszcze mamy czas. I Scalar, US, już teraz.

0: czas.
1: Autopromocja.
2: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Podaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
3: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
4: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
5: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Spałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Mięso wieprzowe golonkowe 12,29 za kilogram. Udziec i podudzie z kurczaka 7,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 10 października lub do wyczerpania zapasów.
7: Timberjack. Świadczymy usługi wycinki drzew, samosiejek, karczowania. Mulczowanie terenu mulczerem powierzchniowym w głębnym. Sprzedaż drewna opałowego, kominkowego. Timberjack. Krzysztof Żakowski. Telefon 694 850 493.
8: A z innej beczki już dzisiaj prawdziwa jesienna petarda. Oktoberfest w PGR Koszalew. Bawarski klimat, rozgrzewające jedzenie i napoje. Na scenie zespół Bajera. Będzie głośno, wesoło i smacznie. Załóż bawarski strój i dołącz do nas.
9: Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
10: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
11: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
12: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
13: Dzień dobry w sobotę.
4: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon drugi. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
14: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Uśmiechu życzy sponsor, betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
2: Reklama.
15: Jest samo południe, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
16: 9 Polaków rannych w wypadku autokaru w Turcji. Kontrole i zatrzymania po atakach w szkołach na Mazowszu. Sprawdzimy też pogodę w górach. Marcin Krzemiński. Dwóch obywateli Turcji nie żyje, 9 Polaków odniosło obrażenia. To bilans wieczornego wypadku na zachodzie Turcji w pobliżu Izmiru. W autokar, który wiózł polskich turystów, miał uderzyć kierowca minibusa i to właśnie jadące nim dwie osoby poniosły śmierć. Polacy trafili do szpitala, ich stan według tureckich mediów jest dobry. Sprawą zajmuje się już miejscowa prokuratura.
2: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
16: 50 tysięcy skontrolowanych szkół w całym kraju, 76 zatrzymanych osób. To policyjna reakcja na dramatyczne zdarzenia z udziałem nastoletnich nożowników w placówkach na Mazowszu oraz następujące po nich internetowe pogróżki, na przykład na zamkniętych grupach w sieci. Do 6 rano policjanci odnotowali w sumie ponad 230 różnych zdarzeń w internecie i nie tylko, mówi Iwona Kijowska z Komendy Głównej Policji.
17: Kierujące groźby karalne bądź czasami przypadki znalezienia w
0: plecakach niebezpiecznych przedmiotów typu nóż. Były też różnego rodzaju wpisy świadczące o tym, że ktoś nie ma w posiadaniu maczety bądź planuje zakup.
16: Zatrzymani tłumaczyli, że żartowali. Policja zapewnia z kolei, że wciąż monitoruje sieć i mimo weekendu patroluje też placówki oświatowe. W wielu bowiem odbywają się dziś zajęcia dodatkowe lub szkół zaocznych. Uwaga kierowcy, zbliżają się spore utrudnienia na ekspresowej S7. W najbliższym tygodniu planowane jest rozpoczęcie remontu nawierzchni między węzłami Elbląg Wschód i Bogaczewo w kierunku Warszawy. W trakcie tych prac ruch będzie się odbywał jednym pasem. Remont ma się zakończyć w połowie listopada. Ważne dla wybierających się dziś w góry, wysoko w Tatrach bardzo trudne warunki. Powyżej 2000 metrów zalega zmrożony śnieg i występują oblodzenia. Bez raków, czekana i kasku, no i umiejętności lepiej sobie darować strome górskie szczyty. Nie najlepiej też chodzi się po Karkonoszach, tam ślisko i wieje. Wiało też rano w Beskidach, może być też ślisko, choć według ratowników generalnie warunki do wędrówek są dobre.
17: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
17: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
15: 13 stopni na termometrach. Pochmurno, no i na razie nie pada, ale będzie jeszcze padać. Słońce wstało 6:53, zajdzie za horyzont o 17:58. Ciśnienie w normie, wiatr cały czas delikatnie z południowego zachodu, a przelotnie popada jeszcze gdzieś około 18, a później to dopiero wieczorem. O tym, co w nocy i jutro, o tym powiemy za godzinę.
17: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
17: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
13: Dzień dobry.

Oczywiście, że nie. 4 po 12. Tomek Marciniak, witam popołudniowo już. To jest ostatnia godzina naszego dzisiejszego spotkania z programem Dzień Dobry w sobotę. Godzina przeznaczona na wasze pozdrowienia. Można to zrobić na dwa sposoby. Albo zadzwonić do mnie 863 22 22, albo napisać SMS-em na numer 7248. Treść koniecznie rozpoczynamy od słowa Radio Sochaczew łącznie. Czyli najpierw słowo Radio Sochaczew razem pisana, a dopiero później treść życzeń lub pozdrowień. 2,46 VAT to jest koszt jednej wiadomości, także albo dzwonicie, albo piszecie. Jedno i drugie sprawi komuś na pewno dużo radości. Tak samo jak i muzykę, jaką gramy od 8. A zaczyna formacja Defis o tym niespotykanym, szczególnym, wyjątkowym kolorze oczu. Gramy!

0: Zaraz najlepiej zadzwońcie do mnie 863-222-22 863-422. O tak, będzie szybciej. I złóżcie życzenia albo pozdrówcie swoich najbliższych. Można też napisać SMS-y na numer 7248. Na początku Radio Sochaczew łącznie.
1: Radio Sochaczew 94,9 FM.

0: Reklama.
1: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Boot DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie Wróżkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Boot DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 788 463 304. 788 463 304.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej numer 2. Telefon 698 694 974.
6: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
7: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki parcel 99 vis-a-vis MFO.
8: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
9: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki. Różne rozmiary. Przy zakupie dwóch. Drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w 1 z funkcją dmuchawy i rozdrabniania. 2600 watów

0: Market. Polska jakość w niskich cenach.
1: Dzień dobry w sobotę.
2: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
2: Uśmiechu życzy sponsor, betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.
3: Bezpieczny powiat to audycja o ochronie ludności i obronie cywilnej w powiecie sochaczewskim.
4: A w naszym studiu Mirosław Gorzki, pełnomocnik starosty do spraw ochrony informacji niejawnych. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: I Kazimierz Kmieć, główny specjalista do spraw bezpieczeństwa publicznego, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych w starostwie. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
4: Spotykamy się nie pierwszy raz. Dziś takie spotkanie i rozmowa szczególna, bo spróbujemy podsumować wszystkie działania podjęte w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej i w ramach pozyskanych przez powiat środków w roku 2025 i obecnie jeszcze trwającym 2026. To może zaczniemy od tego roku już minionego, pan Mirosław Gorzki. Co udało się wtedy zrealizować?
5: Dobrze, pani redaktor, szanowni państwo, program ochrony ludności i obrony cywilnej właśnie był przeznaczony na 2 lata realizacji, czyli 25 i 26. 25 już zakończyliśmy, rozliczyliśmy, nakupiliśmy sprzętu różnego i tak uzyskaliśmy ponad 4,4 miliona dofinansowania na ochronę ludności i obronę cywilną w zeszłym roku. Te wszystkie środki podzieliliśmy na takie 3 jakby zasoby, jeżeli chodzi o ochronę ludności, czyli zrobiliśmy przede wszystkim taką inwentaryzację obiektów zbiorowej ochrony na terenie powiatu sochaczewskiego i po wytypowaniu przez nadzór powiatowy i Państwową Straż Pożarną skontrolowaliśmy obiekty, które by nadawały się na tak zwane właśnie miejsca doraźnego schronienia, czy już takie wyższe kategorie schrony ukrycia. Okazało się, że z jednym z takich obiektów był obiekt na terenie naszego starostwa i tam taka ekspertyza była przeprowadzona też za środki wojewody. I okazało się, że ten obiekt się nie nadaje. To jest takie pierwsze zadanie najważniejsze, bo to było takie przywrócenie stanu faktycznego, czy mamy się gdzie ukryć. To był pierwszy obszar i pozostałe 2 obszary dotyczyły takiego zaopatrzenia, czyli logistyki, sprzęt i taki obszar dodatkowy edukacja. Tutaj bardzo bym się skupił na tej właśnie logistyce, bo tutaj zakupy w 2025 roku zostały podzielone na 3 grupy. Zakupy dla Starostwa Powiatowego, zakupy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i dla naszego Szpitala Powiatowego w Sochaczewie. I tutaj środki były bardzo duże. I tak ponad 1 000 000 złotych trafiło do Państwowej Straży Pożarnej na zakupy sprzętu, który pomaga udzielać pomocy w każdej sytuacji kryzysowej, bo tu już tutaj nie dzieliliśmy na typowo działania takie powiedzmy militarne, ale w każdym kryzysie. To było sprzęt, wyposażenie osobiste strażaków, agregat prądotwórczy, który pozwala im funkcjonować w przypadku zaniku energii i dużo, dużo takiego sprzętu, który po prostu jest potrzebny do prowadzenia wszelkiego rodzaju zdarzeń. Czy to sprzęt łączności, czy rozpoznania właśnie takiego, można powiedzieć, zagrożenia, bo był to sprzęt do pomiaru skażeń i tak dalej. I tak dalej. Drugi zakup bardzo ważny dla naszego szpitala powiatowego. Tutaj skupiliśmy się na zaopatrzeniu takim w energię na czas kryzysu i zakupiliśmy 2 agregaty, prawie 1 400 000 złotych. Jeden bardzo duży, o mocy ponad 800 kW, drugi troszeczkę mniejszy, które pozwalają funkcjonować szpitalowi w czasie jakby zaniku prądu. No i trzeci obszar, czyli tam prawie 2 000 000 złotych powiat wydał na sprzęt, który jest zgromadzony w tak zwanych naszych magazynach kryzysowych, które zlokalizowane są przy starostwie powiatowym. To są kontenery takie magazynowe, które można po prostu przemieścić w każde miejsce w zależności od zaistniałego kryzysu. I w nich zakupiliśmy sprzętu, który pozwala funkcjonować tak w okresie takim kryzysowym, bo mamy sprzęt, który pozwala ewakuować ludzi do dowolnego miejsca, bo mamy namioty, mamy śpiwory, mamy koce, Mamy tutaj zgodnie z zagrożeniem worki na wypadek powodzi, żeby też po prostu pomagać strażakom robić. Mamy no, takie podstawowe narzędzia, już powiem budowlane, ale które służą właśnie do tej powodzi, czyli łopaty, jakiś sprzęt do przecinania, do liny, do naprawiania dachów. Także dużo, dużo tego sprzętu, ale też taki ważny sprzęt jak agregat dla starostwa powiatowego, który pozwala funkcjonować podczas zaniku. Mamy maszynę

0: do workowania wody, takiej do spożycia, że w ramach kryzysu możemy też po prostu pomagać gminom i wystarczy podłączyć się pod zasilanie wodą taką zdatną do picia i wodę po prostu dystrybuować w takich woreczkach i dostarczać. Także tego sprzętu jest dużo, tak jak wspomniałem, ponad 4 700 000 wydatkowane już w 2025 roku i te zakupy zostały zrealizowane, rozliczone u pana wojewody. Też tutaj warto powiedzieć, że przy niektórych zakupach starostwo powiatowe też było po prostu dokładało tych pieniążków. Mamy na przykład samochód, który też może służyć do takich różnych kryzysowych zadań, może dowieźć ten sprzęt, także jesteśmy przygotowani na wszelkiego rodzaju kryzysy, które mogą się wydarzyć.
1: Agregaty też dużej mocy w szpitalu powiatowym.
0: Tak, te w szpitalu dużej mocy, ale mamy też zakupione takie, powiedzmy, agregaty małej mocy, które możemy dostarczyć na przykład do mieszkańca powiatu, jeżeli nie będzie prądu, a jest podłączony pod aparaturę medyczną. Taki pierwszy z brzega przykład, który się kojarzy, że też taki mały agregat o tam mocy 2 kW wystarczy, żeby po prostu to urządzenie zapewniające życie danej osoby podtrzymać. Także też to jest ważne.
1: I rok 2026. Przechodzimy do pana Kazimierza Kmiecia.
2: Na podstawie ogłoszenia wojewody mazowieckiego o naborze wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w ramach obszaru pierwszego, obiekty zbiorowej ochrony, powiat sochaczewski złożył 5 wniosków na kwotę około 2,5 miliona złotych na wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej obiektów zbiorowej ochrony planowanych do budowy w kolejnych latach. Są to następujące inwestycje. Pierwsza jest to budowa parkingu podziemnego z miejscami ukrycia przy starostwie powiatowym w Sochaczewie. Następnie budowa hali sportowej z podziemnymi miejscami ukrycia w zespole szkół imieniem Iwaszkiewicza w Chodakowie. Kolejną inwestycją jest rozbudowa szkoły specjalnej z podziemnymi miejscami ukrycia w Erminowie. Kolejnym budowa parkingu z podziemnymi miejscami ukrycia przy zespole szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie oraz budowa parkingu z podziemnymi miejscami ukrycia przy zespole szkół Centrum Kształcenia Praktycznego. Wnioski zostały rozpatrzone przez wojewodę pozytywnie, pieniądze wpłynęły i po rozstrzygnięciach przetargowych powiat sochaczewski podpisał umowy z wykonawcami, no i w tej chwili dokumentacja ta jest opracowywana. Warunkiem udzielania dotacji jest uzyskanie w wyniku realizacji zadania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę lub innego wymaganego dokumentu prawa budowlanego do dnia 31 grudnia tego roku. Powiat sochaczewski złożył również wniosek na szkolenia. Jest to ten obszar czwarty na kwotę 10 500, w tym udział powiatu to kolejne 10 500. Szkolenia będą dotyczyły ochrony ludności, obrony cywilnej oraz obsługi agregatów prądotwórczych. Będą one dedykowane dla pracowników Starostwa Powiatowego i funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. Ponadto wnioskowaliśmy o dotację na remont magazynu kryzysowego w kwocie 320 tysięcy, przy czym starostwo dopłaci do tej inwestycji ponad 100 tysięcy. Wykonawca został wyłoniony przetargiem, no niestety kwota określona właśnie zaproponowana przez wykonawcę była wyższa, więc ponad 100 tysięcy więcej. Wniosek ten został zaakceptowany, pieniądze wpłynęły, umowa została podpisana i w tej chwili trwają już prace remontowe przy tym obiekcie. W kolejnym naborze wojewody złożyliśmy wniosek o zakup i montaż syren alarmowych w 5 lokalizacjach, w których brakuje pokrycia w alarmowaniu ludności powiatu. Analizę taką wykonała Państwowa Straż Pożarna, więc tam one będą zamontowane. Poza tym też wniosek dotyczy zakupu 25 kolejnych syren przewidzianych do montażu w przyszłym roku. Wartość tego wniosku to około 1,5 miliona złotych. Odrębnym tematem jest program Szpital Przyjazny Wojsku, w ramach którego powiat sochaczewski złożył wniosek o zakup karetki dla Szpitala Powiatowego w Sochaczewie oraz szeroki zakres sprzętu medycznego o wartości prawie 9 milionów złotych. Czekamy na akceptację wniosku przez wojewodę i po czym ruszą procedury przetargowe.
1: I tak wygląda rok 2026. Ja jeszcze podpytam, czy ten program będzie dalej realizowany, będą kolejne wnioski, bo pewnie tak, skoro mamy budować te ochronne budowle.
0: Tak, już nowy program, tylko w tej chwili będzie taki program ochrony ludności i obrony cywilnej na 5 lat jakby proponowany i już są te prace, trwają tam po prostu w ministerstwach, żeby od przyszłego roku właśnie pojawiło się finansowanie na te projektowane obiekty zbiorowej ochrony, żeby te budowy mogły ruszyć, bo warunkiem jest po prostu, jeżeli mamy w tym roku uzyskać pozwolenie na budowę, to zgodnie z prawem budowlanym 2 lata i te właśnie pozwolenia by były przepadały, także musieliśmy już zaplanować harmonogram budowy w takich właśnie pierwszych propozycjach składanych wniosków, jak chcemy te budowy realizować. Także mamy nadzieję, że coś w tym zakresie naprawdę w przyszłym roku będzie już widać na placu budowy.
1: I pewnie się w związku z tym jeszcze nie raz spotkamy. Dziękuję pięknie za tę rozmowę, dziękuję za dziś. Przypomnę tylko, naszymi gośćmi byli Mirosław Gorzki, pełnomocnik starosty do spraw ochrony informacji niejawnych. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: I Kazimierz Kmieć, główny specjalista do spraw bezpieczeństwa publicznego, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych w starostwie.
2: Dziękuję.
3: Była to audycja Bezpieczny Powiat.
4: Zadanie pod nazwą Wzmocnienie struktur ochrony ludności i obrony cywilnej w powiecie sochaczewskim zrealizowane ze środków samorządu powiatowego w Sochaczewie.

Wracamy do muzyki, to jest program Dzień Dobry w sobotę w Radiu Słuchacze F 12.33 na zegarach. Przypominam o pozdrowieniach 46 863 22 22 albo SMS-em na numer 7248.

0: Ona jest taka piękna i Buffalo, i my mamy już pierwsze pozdrowienia. Posłuchajcie.
1: Gorąco pozdrawiamy zespół Amarillo, czyli Henryka i Sławka, a pozdrawiają Czesław, Andrzej, Stanisław i do pozdrowień dołączają się wspaniałe dziewczyny Barbara, Jola i Renata. Dziękuję bardzo.
2: Z okazji nadchodzących się urodzin dla Krzysztofa z Woli Pasikońskiej dużo zdrowia, samych radosnych dni i wszystkiego najlepszego życzy teściowa. I pozdrawiam prowadzącego Tomka.
0: Bardzo serdecznie pani dziękuję.
3: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Jeszcze więcej muzyki.
0: 863-222-22 albo SMS-em na 7248.

0: Reklama.
1: Remont, budowa, wielkie porządki. Nie martw się odpadami. Remondis zapewnia bigbaki, kontenery oraz pojemniki na każdy rodzaj prac. Odwiedź nas w nowej siedzibie Sochaczew, ulica Chemiczna 12A. Telefon 46 862 2042. Remondis. Masz odpady? My mamy rozwiązanie.
2: Tu Sochaczew.pl. Wiadomości, felietony, komunikaty. Tu Sochaczew.pl. Zdjęcia, ogłoszenia, katalog firm. Szybko, rzetelnie, na każdy temat. Tu Sochaczew.pl. Wielu ludzi, wiele spraw, wiele poglądów. Jedno miasto, jeden portal. Tu przeczytam, tu zobaczę. Tu Sochaczew.pl.
3: Firma IMO oferuje skup złomu stalowego, żeliwnego, kolorowego oraz złomowanie pojazdów. Zaświadczenia do Wydziału Komunikacji. Sprzedaż używanych części samochodowych. Możliwość odbioru pojazdu. Łowicz, ulica Armii Krajowej 14. Telefon 502 32 88 18.
4: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości. Miesiąc po pogrzebie bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
5: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie trzech. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Nowo otwarty lokal gastronomiczny w Teresinie. Chicken Teresin, serwujący kurczaki z rożna i zapiekanki, poszukuje pracownika na pełen etat. Mile widziane doświadczenie w gastronomii, ale jego brak nie stanowi problemu. Wszystkiego Cię nauczymy. Praca zmianowa. Więcej informacji pod numerem telefonu 668 376 372. 668 376 372.
9: Dzień dobry w sobotę.
10: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
11: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
10: Uśmiechu życzy sponsor, betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.

0: Jurek Jorgus, informacja Jorgus, 14 do 13, a my mamy kolejne pozdrowienia i życzenia.
1: Z okazji 45-lecie życzę wujowi Edkowi i cioci Wesławie dużo zdrowia, pomyślności, jak najwięcej wnuczków i 100 lat, żeby żyli. 45 lat małżeństwa obchodzą dzisiaj.
0: Piękny jubileusz. Pozdrawiamy, życzymy oczywiście też kolejnych lat w miłości i zdrowiu. Gorące życzenia są dla bratowej Zuzi z okazji dzisiejszych urodzin. Dużo zdrowia, spełnienia wszystkich marzeń życzy szwagier Krzysiek, Aldona i Nikodem oraz dla żony Aldony z okazji jutrzejszych imienin. Dużo zdrowia, kochanie, życzy mąż Krzysiek i syn Nikodem.
2: Radio Sochaczew.

0: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Słuchacze.
1: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
2: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
3: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Z Pałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Mięso wieprzowe golonkowe 12,29 za kilogram. Udziec i podudzie z kurczaka 7,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 10 października lub do wyczerpania zapasów.

0: zawsze.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Wiesław Raboszuk, wicemarszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl. A z innej beczki już dzisiaj prawdziwa jesienna petarda. Oktoberfest w PGR Koszalew. Bawarski klimat, rozgrzewające jedzenie i napoje. Na scenie zespół Bajera. Będzie głośno, wesoło i smacznie. Załóż bawarski strój i dołącz do nas.
3: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
4: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
5: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydata na stanowisko laborant, analityk laboratorium wodno-ściekowego. Wymagania: wykształcenie wyższe w zakresie związanym z chemią analityczną lub pokrewne, znajomość techniki badań, znajomość metodyk badań wody i ścieków, mile widziane doświadczenie w pracy w odpowiedzialności za wykonywane zadania. CV prosimy składać w siedzibie firmy Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailem zwik@sochaczew.pl. Informacje pod numerem telefonu 46 862 82 30.
6: Dzień dobry w sobotę.
7: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon drugi. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
8: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
7: Uśmiechu życzy sponsor, betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
9: Reklama.
10: Zbliża się 13. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
11: Za chwilę o stanie zdrowia rannych Polaków w wypadku w Turcji. Potem zapowiedź propalestyńskich demonstracji. Najpierw jednak o niebotycznych szkodach i pościgu na Podhalu. Marcin Krzemiński. Sceny niczym z sensacyjnego filmu. Policja zatrzymała po pościgu 59-latkę z Mazowsza, która rano uszkodziła autem dwie stacje paliw w Nowym Targu i Białce Tatrzańskiej. Podczas ucieczki staranowała też radiowóz. No, to nie koniec szkód, bo kobieta ma też na koncie zniszczenie zaparkowanego motocykla i kilku aut, w tym pojazdu należącego do mężczyzny, który krewkiej 59-latce zwrócił uwagę. On sam zresztą też doznał obrażeń i trafił do szpitala. Kobieta ostatecznie zakończyła jazdę na płocie pod Czarnym Dunajcem. Zostanie przebadana i zapewne potem usłyszy zarzuty.
9: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
11: To były niegroźne obrażenia, mówi rzecznik polskiego resortu dyplomacji Maciej Wewiór o Polakach rannych w wypadku autokaru w Turcji w pobliżu Izmiru. Do szpitala trafiło wczoraj 9 osób.
12: Tylko jedna osoba z złamaniem nogi musiała zostać trochę dłużej w szpitalu. Pozostali już wyszli.
11: W sumie autokarem jechało 45 Polaków. W wypadku zginęły dwie osoby, Turcy, którzy jechali samochodem osobowym.
12: Włączał się do ruchu i prawdopodobnie kierujący tym pojazdem był sprawcą tego zdarzenia. No i niestety to w tamtym pojeździe dwie osoby poniosły śmierć.
11: Sprawą zajmuje się już miejscowa prokuratura. Warszawa, Poznań, Gdańsk czy Kielce. W wielopolskich miastach za godzinę rozpoczną się manifestacje sprzeciwu wobec działań Izraela w Palestynie. Ich organizator wskazuje, że dziś przypada dokładnie 1100 dzień izraelskiego ludobójstwa rozpoczętego w 2023 roku po ataku Hamasu na izraelskich cywilów 7 października. W Warszawie protestujący przejdą spod od Pałacu Kultury i Nauki pod ambasadę USA, co oznacza sporo utrudnienia w ruchu. W Orientarium Zoo Łódź powstaje afrykańska sawanna. To trzy rozległe wybiegi przeznaczone dla różnych gatunków zwierząt afrykańskich, m.in. antylop, gazeli i żyraf. Zwiedzający będą mogli obserwować ze specjalnych kładek. Na razie szefostwo łódzkiego zoo nie ujawnia, kiedy inwestycja będzie gotowa.
0: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
13: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
10: No i pada taki kapuśniaczek, pochmurno i no brzydko jest, jednym słowem mówiąc. Jutro ma być lepiej i tego się trzymajmy. Póki co 14 stopni na termometrach. Przelotnie jeszcze będzie padać wieczorem, w nocy, a niedziela przywita nas słonkiem i temperaturą w tym najcieplejszym momencie dnia na poziomie 15 stopni.
0: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
13: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.

0: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
1: To jest audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. No i na początek nowości, których możemy spodziewać się w Kinie Odeon, czyli o premierach właśnie tego weekendu. Digger to jedna z nich i to tym samym jeden z najbardziej intrygujących projektów roku. Za kamerą stanął dwukrotny laureat Oscara Alejandro González Iñárritu. Twórca takich filmów jak Birdman czy Zjawa. W obsadzie obok Toma Cruise'a, no bo on właśnie w roli głównej, znaleźli się m.in. Riz Ahmed, John Goodman, Sandra Hüller oraz Jesse Plemons. Cruise wcielił się w postać Diggera Rockwella, potężnego magnata naftowego, którego działania prowadzą do globalnej katastrofy ekologicznej. Bohater rozpoczyna desperacką próbę przekonania świata, że może stać się jego wybawcą. Produkcja była reklamowana jako satyra polityczna i ekologiczna o katastroficznym rozmachu. Kolejna z premier to Primetime i tu po raz kolejny na ekranie Robert Pattinson, tym razem w elektryzującej roli, która ma przynieść mu pierwszą w karierze nominację do Oscara. Inspirowany prawdziwymi wydarzeniami, trzymający w napięciu thriller o cienkiej granicy między ambicją i rządzą sukcesu, a obsesją, która zmienia się w niebezpieczną grę. Chris Hansen, właśnie w tej roli Robert Pattinson, charyzmatyczny reporter, przenika do podziemnego świata przestępczego i pragnie zmienić oblicze telewizji. Z czasem jednak ulega własnej obsesji i w drodze na szczyt popularności zaczyna zatracać swój pierwotny cel. To jeszcze wśród nowości znajdziemy film Vincent, legenda oceanu. Nastoletni Vincent musi kontynuować misję swojego ojca, legendarnego, magicznego wieloryba, którego śpiew chronił oceany. Niestety, zamiast tego niezwykłego daru ma jedynie wyjątkowy talent do wpadania w tarapaty. No i tych właśnie nowości spodziewajcie się już od weekendu w kinie Odeon. A co jest więcej grane? O tym za chwilę.
0: Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl. Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.

0: Reklama.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
5: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
7: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
8: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Weekend z Radiem Sochaczew.
10: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
11: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
12: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzei 17.
0: Reklama.

0: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
1: Teraz jeszcze przypomnijmy, jeżeli chodzi o nadchodzące premiery Digger, Primetime, a także Vincent, Legenda Oceanu. Tych nowości możecie spodziewać się w Kinie Odeon. A jeżeli chodzi o te filmy, które cały czas są grane, no to Niezapomniana Wyspa. Podczas świętowania ostatniej wspólnej nocy Joe i Raisa natrafiają na tajemniczy portal, który przenosi je na fantastyczną wyspę Nakali, pełną magicznych i mitycznych stworzeń, o których słuchały w opowieściach swoich filipińskich rodzin. Niektóre z tych postaci staną się przyjaciółmi, inne wrogami. Joe i Raisa muszą stawić czoła najgroźniejszemu stworzeniu na wyspie. Kiedy odkryją, że wspomnienia całej ich przyjaźni są ceną za powrót do domu, Joe i Raisa będą ścigać się, by znaleźć sposób na opuszczenie wyspy, zanim zapomną o sobie na zawsze. No i przede wszystkim to też lalka. Ta rozbiła bank, bo w pierwszy dzień wyświetlania, co warto podkreślić, 110 tysięcy widzów, a akcja przynosi oczywiście wszystkich do Warszawy z końca XIX wieku. Stanisław Wokulski, który dorobił się fortuny podczas wojny, zrobi wszystko, by zdobyć serce pięknej Izabeli Łęckiej i wkroczyć się do świata arystokracji. Na jego drodze staną jednak społeczne podziały, intrygi i trudne wybory, które wystawią na próbę jego marzenia oraz wiarę w ludzi. Nowa ekranizacja ma być nie tylko historią wielkiej miłości, ale także opowieścią o ambicji, klasowych różnicach i cenie, jaką trzeba zapłacić za spełnianie swoich pragnień. I o tym można się przekonać, wybierając się na ten film. W Stanisława Wokulskiego wciela się Marcin Drociński, Izabelę Łęcką gra Kamila Urzędowska, a Ignacego Rzeckiego Marek Konrad. To gorąco polecamy tym, którzy jeszcze ekranizacji Lalki nie widzieli. No to ta do zobaczenia w Kinie Odeon i do usłyszenia w kolejnej audycji Kinożercy.
0: Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Autopromocja.
1: Kosmetologika. Piękno, pielęgnacja i wiedza bez limitów. W Radiu Słuchacze rozmawiamy o tym, jak świadomie i skutecznie dbać o skórę, co naprawdę jej służy, jak wybierać kosmetyki. Na te i wiele innych pytań odpowiada specjalistka, kosmetolog Anna Orzeszek, założycielka Prestige Center w Sochaczewie. Kosmetologika w każdy piątek o 13.20.
2: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Timberjack. Świadczymy usługi wycinki drzew, samosiejek, karczowania. Mulczowanie terenu mulczerem powierzchniowym w głębnym. Sprzedaż drewna opałowego, kominkowego. Timberjack. Krzysztof Żakowski. Telefon 694 850 493.
4: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sochaczew Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2026 rok. Oferty należy składać do 30 października 2026 roku na adres PEC Sochaczew Spółka z o.o. Aleja 600-lecia 90 96 500 Sochaczew z dopiskiem oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2026 rok lub na e-mail sekretariat@petsochaczew.pl. O wyborze oferty powiadomimy na stronie internetowej petsochaczew.pl. Szczegółowe informacje pod numerem 46 862 92 00.
5: Nowo otwarty lokal gastronomiczny w Teresinie. Chicken Teresin, serwujący kurczaki z rożna i zapiekanki, poszukuje pracownika na pełen etat. Mile widziane doświadczenie w gastronomii, ale jego brak nie stanowi problemu. Wszystkiego Cię nauczymy. Praca zmianowa. Więcej informacji pod numerem telefonu 668 376 372. 668 376 372.
0: Weekend z Radiem Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
7: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
8: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
0: Reklama.

0: autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
1: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
2: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
0: Autopromocja.
4: Reklama.

0: set.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Rozpocznij odjazdową przygodę z samochodem w Ośrodku Szkolenia Kierowców Mechanik. Poznaj szeroką ofertę kursów prawa jazdy oraz szkoleń i badań dla kierowców zawodowych. Wyprzedź innych, spotkaj się z nami 14 października o 16. Informacje i zapisy w biurze ośrodka Sochaczew, ulica Narutowicza 5 lub pod numerem telefonu 785 934 284. Mechanik. Z nami każda droga jest prosta. Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
4: Weekend z Radiem Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
6: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
7: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
8: Reklama.

0: Sekrety Szefa Kuchni to program o kulinarnych tajnikach i przepisach, które ułatwią gotowanie i wzbogacą codzienny jadłospis w każdy wtorek po 18.
1: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
2: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
3: Sponsorem audycji jest pizzeria Per Amore della Vita. Tradycyjna pizza neapolitańska. Włoski klimat w Sochaczewie, ulica Traugutta 7.
4: Witamy serdecznie, kolejny odcinek audycji Sekrety Szefa Kuchni. Kolejny raz witam w naszym studiu Katarzynę Siekierską, restauratorkę i właścicielkę restauracji Selawi w Sochaczewie. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Ostatnio rozmawialiśmy o mięsie, a dokładnie o karczce, a dzisiaj kolejny mięsny temat, czyli wołowina. I chyba największy problem zaczyna się już przy zakupie, który kawałek wybrać, jak patrzeć, żeby to było miękkie, żeby to było smaczne. I czy nie jest trochę tak, jak rozmawialiśmy o karczce, że my trochę tak nie chcemy tej wołowiny do końca brać, bo jej się trochę boimy?
5: Nie, chyba się nie boimy wołowiny, tylko tu z wołowiną jest pierwsza taka ważna zasada. Kiedy wybieramy, jaki chcemy kupić kawałek mięsa, to nie patrzymy, znaczy przede wszystkim patrzymy na to, co my chcemy z tej wołowiny zrobić. Czy będziemy gotować bulion, czy będziemy robić steki, czy będziemy robić gulasz, w zależności od tego, co nam jest potrzebne, to wtedy będziemy wiedzieli, jaki kawałek potrzebujemy.
4: To jeżeli chcemy zrobić w domu ten wspomniany stek, to czego szukamy?
5: Do steka najbardziej klasyczne będzie, najbardziej klasyczną i taką najbardziej delikatną będzie polędwica. Oprócz tego antrykot, roast beef. Polędwica jest bardzo delikatna i nie ma takich przerostów tłuszczowych, które często przynajmniej u nas gościom przeszkadzały. Natomiast antrykot ma takie charakterystyczne przerosty tłuszczowe i nie możemy się ich bać, bo to one właśnie nam bardzo dużo dają smaku. Natomiast roast beef będzie gdzieś pomiędzy antrykotem a polędwicą, więc taki bardziej
4: Czyli
5: może bezpieczny.
4: Jak widzimy takie nitki, to co szukamy? Takie białe na mięsie to szukamy dalej, czy nie?
5: W przypadku steka to tak naprawdę one nam pasują. To się nazywa marmurkowatość i ten tłuszcz, który się znajduje wewnątrz mięsa, w trakcie naszego przyrządzania, w trakcie smażenia, on się nam wytapia i on właśnie daje nam bardzo dużo smaku i daje nam soczystość, więc absolutnie nam nie przeszkadza.
4: A dlaczego stek musi być suchy?
5: To jest właśnie rzecz, o której zapominamy, ponieważ zanim mięso trafi na patelnię, bardzo dokładnie musimy je osuszyć ręcznikiem.
4: To ma takie znaczenie aż tak
5: bardzo? No właśnie
4: tak
5: ogromne, tak. Ogromne, bo jeżeli powierzchnia tego naszego steka będzie mokra, to najpierw będziemy musieli odparować wodę. I zamiast szybko się rumienić, to on nam się zacznie bardziej parzyć. I właśnie ta mocno zarumieniona powierzchnia, ona nam daje bardzo dużo smaku.
4: Ale czy mięso, jak kupujemy, wkładamy do lodówki, to ono później musi leżeć poza lodówką, gdzieś przykryte na przykład folią aluminiową z godziny, czy nie?
5: Nie, tutaj takiej potrzeby nie ma. Wiem, że często takie słyszałam opinie, że jakby mięso musi nabrać tej temperatury pokojowej. No nie, niekoniecznie. Bardziej ważniejsze dla nas i kluczowe jest to, żebyśmy dobrze osuszyli powierzchnię, odpowiednio mieli patelnię, no i oczywiście kontrolowali nasz stopień wysmażenia mięsa.
4: A skąd wiadomo, że stek już jest gotowy, że już jest dobry? Czy tutaj czas ma jakieś znaczenie, ile my smażymy ten stek?
5: No właśnie tutaj przy steku nie oceniamy tego smażenia tylko po czasie, bo 2 minuty z każdej strony to tak naprawdę nie będzie tak samo, jeżeli stek będzie miał 2 centymetry albo 4 centymetry, więc te 2 minuty tutaj nie określamy za bardzo czasu, bo wszystko zależy od tego, jak gruby będzie nasz stek. Najlepszym sposobem ponownie, tak jak rozmawialiśmy ostatnio, jest termometr kuchenny. I nie musimy wtedy, nie wiem, zgadywać, naciskać mięsa palcem. Po prostu termometr wkładamy z boku steku w taką najgrubszą część, tak samo jak robiliśmy to przy kaczce, żeby ta nasza końcówka znalazła się jak najbardziej w środku. I oczywiście najważniejsze, nie kroimy steka, żeby sprawdzić, czy on się w środku nam już zrobił, bo właśnie wtedy wypuścimy soki, które chcemy, żeby się w nim zachowały. On musi sobie na pewno po smażeniu odpocząć.
4: A czy są jakieś temperatury do poszczególnych dań, jeżeli chodzi o stek?
5: Tak, jak najbardziej właśnie najlepiej jest sprawdzać termometrem temperaturę wewnątrz naszego steka i teraz jeżeli chcemy mieć krwisty, to ta temperatura jest 50-52 stopnie, jeżeli chcemy taki średnio krwisty, czyli medium rare, to około 55-54-57. Medium, czyli średnio wysmażony, najbardziej popularny chyba stek, to będzie około 60 stopni, tak od 58 już do 63. Medium well, czyli prawie wysmażony, ponad 64 stopnie i well done, czyli taki bardzo dobrze wysmażony stek, około 70 i więcej.
4: Czy to jest tak, że jak temperatura na naszym termometrze pokaże tą, jaką chcemy, czyli te 70 stopni na przykład, czyli bardzo dobrze wysmażone, to od razu zdejmujemy go z podania?
5: No właśnie niekoniecznie. Ja polecam, żeby zdjąć go chwilkę wcześniej, zanim ta temperatura, te 2 stopnie przykładowo wcześniej, bo w momencie, kiedy ten stek odpoczywa, to ta temperatura w środku jeszcze może wzrosnąć o kilka stopni i ona się tam wyrówna, więc im grubszy kawałek, tym bardziej to będzie zauważalne, więc warto tego steka albo przy tej dolnej granicy naszego stopnia wysmażenia wyjąć, albo po prostu te 2 stopnie sobie poczekać chwilkę i ta temperatura nam się ładnie wyrówna.
4: Przypominam, że rozmawiamy dziś o wołowinie. Czas na pierwszy przepis. Co takiego będzie na patelni grana?
5: Jeśli mowa o stekach, to zrobimy steka z antrykotu, z masłem czosnkowo-ziołowym. Potrzebujemy 2 steki, zrobimy dzisiaj 2 osoby, około 2,5-3 cm grubości, sól, świeżo mielony pieprz, niewielka ilość oleju, 30 gram masła, 2 ząbki czosnku i 2-3 gałązki tymianku lub rozmarynu. Mięso, tak jak rozmawialiśmy, dokładnie osuszamy i solimy. Patelnię mocno rozgrzewamy, dodajemy odrobinkę oleju i kładziemy steka. Musimy pamiętać, że nie przesuwamy tego steka, nie przekładamy go na drugą stronę co chwila, po prostu pozwalamy, żeby on się smażył, dobrze zarumienił i dopiero wtedy go odwracamy. Pod koniec zmniejszamy nieco temperaturę i dodajemy masło, rozgnieciony ten nasz ząbek czosnku i gałązki tymianku, rozmarynu. I kiedy masło zacznie nam się pienić, przechylamy patelnię i przez chwilę polewamy mięso. No i oczywiście, tak jak rozmawialiśmy, stopień wysmażenia zależy od tego, jak kto lubi, kontrolujemy go sobie termometrem. Po usmażeniu odkładamy mięso na kilka minut i dopiero później kroimy.
4: Zrobiłem się znowu głodny. Ciekawe dlaczego. Dobrze, za chwilę wracamy.
0: Sekrety szefa kuchni. Smacznie, konkretnie i inspirująco.
1: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
2: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
3: Sponsorem audycji jest pizzeria Per Amore della Vita. Tradycyjna pizza neapolitańska. Włoski klimat w Sochaczewie, ulica Traugutta 7.
6: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: tego do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z

0: Reklama.
1: Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek Sobianek, lew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat Dachy. Budujemy razem.
2: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
3: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.

0: 30 dni 129 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Nowo otwarty lokal gastronomiczny w Teresinie. Chicken Teresin, serwujący kurczaki z rożna i zapiekanki, poszukuje pracownika na pełen etat. Mile widziane doświadczenie w gastronomii, ale jego brak nie stanowi problemu. Wszystkiego Cię nauczymy. Praca zmianowa. Więcej informacji pod numerem telefonu 668 376 372. 668 376 372.
3: Weekend z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
5: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
6: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
7: Reklama. Sekrety szefa kuchni to program o kulinarnych tajnikach i przepisach, które ułatwią gotowanie i wzbogacą codzienny jadłospis. W każdy wtorek po 18.
8: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
9: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
10: Sponsorem audycji jest pizzeria Per Amore della Vita. Tradycyjna pizza neapolitańska. Włoski klimat w Sochaczewie, ulica Traugutta 7.
11: Witamy ponownie w Sekretach Szefa Kuchni. Dziś goszczę Katarzynę Siekierską, restauratorkę i właścicielkę Selawi w Sochaczewie, a tematem przewodnim jest dziś wołowina. A skoro antrykot był podawany w pierwszym przepisie, to pytanie, czy możemy przygotować go w kilka minut i dlaczego gulasz może potrzebować aż 3-4 godzin.
12: Dokładnie. Steki tak naprawdę potrzebują kilkunastu minut, natomiast gulasz jak najbardziej dużo więcej, bo to są zupełnie inne mięśnie. To są takie części, które podczas życia zwierzęcia intensywniej pracują, czyli zawierają więcej tkanki łącznej, więc krótko przygotowane mogą być twarde, a kiedy damy im odpowiednią temperaturę i dużo czasu, zachodzi nam coś fantastycznego, powstaje świetny gulasz.
11: Dlaczego twarde mięso staje się miękkie?
12: Jednym z ważnych składników tkanki łącznej jest kolagen i podczas długiego gotowania w obecności wilgoci on stopniowo przekształca się w żelatynę i dlatego mięso zaczyna być miękkie, soczyste, a nasz sos nabiera pięknej konsystencji.
11: A, czyli tak, twardy kawałek wołowiny wcale nie oznacza gorszego mięsa.
12: Absolutnie, absolutnie nie. Trzeba tylko zastosować odpowiednią technikę, czyli na przykład łopatka będzie świetna do gulaszu, pręga będzie idealna do rosołu, do wywaru, do długiego duszenia. Policzki na przykład. Policzki są idealne do bardzo powolnego duszenia.
11: Przy tym przepisie na temat steku z antrykotu mówiłaś, że mięso obsmażamy. Dlaczego w ogóle obsmażamy mięso?
12: No przede wszystkim nie dlatego, żeby zamknąć soki. To jest taki kolejny kuchenny mit, tak? Obsmażamy je przede wszystkim dla smaku. Mocno zrumieniona powierzchnia daje nam aromaty, które później przechodzą do całego sosu wtedy, kiedy je przyrządzamy. Pamiętać musimy tylko o tym, o czym już rozmawialiśmy też wielokrotnie, nawet przy grzybach, przy kurkach pamiętam, że nie wrzucamy kilograma mięsa jednocześnie do jednego garnka, tak? Temperatura nam wtedy spadnie, mięso nam puści wodę, i tak naprawdę zacznie się gotować, a my je chcemy usmażyć, czyli obsmażamy je partiami, tak jak właśnie rozmawialiśmy już kilkakrotnie, dokładnie tak jak w przypadku grzybów, jakbyśmy ich włożyli mnóstwo na patelnię, to one puszczą wodę i zaczną nam się po prostu dusić, a my je chcemy usmażyć.
11: Zupa by się zrobiła. Po prostu. Policzki wołowe to jest przepis numer 2, duszone w czerwonym winie z pire i burakami, które mnie jakoś tutaj w tym całym zestawie nie dziwią.
12: Tak, to jest taka propozycja na nasz kolejny obiad, bo teraz postanowiliśmy podać kilka obiadów, więc tym razem przychodzimy z wołowiną i z policzkami. Potrzebujemy na 4 osoby około kilograma oczyszczonych policzków wołowych, 2 cebule, 2 marchewki, kawałek selera, 2 ząbki czosnku, łyżkę koncentratu pomidorowego, 300 ml czerwonego wina, około pół litra bulionu wołowego, 2 liście laurowe, tymianek, sól, pieprz. I oczywiście trochę oleju. Mięso, tak jak już mówiliśmy, osuszamy, doprawiamy i bardzo dobrze rumienimy partiami. Wyjmujemy i do tego samego garnka, patelni głębokiej, naczynia wrzucamy cebulę, marchew i seler. I mocno je podsmażamy, dodajemy czosnek i koncentrat pomidorowy i wtedy wlewamy wino, pozwalamy, żeby wino się zredukowało, dodajemy bulion, zioła i dopiero wtedy wkładamy mięso z powrotem. Przykrywamy i wkładamy do piekarnika nagrzanego do 150-160 stopni na około 3 godziny.
11: Tutaj dopytam jak zawsze, czy góra-dół, czy z...
12: Tak. Góra-dół wystarczy nam. Wystarczy. Nie patrzymy oczywiście na zegarek tak do końca, że to są 3 godziny i równiutko po 3 godzinach wyjmujemy policzki. Warto, żebyśmy sprawdzili w momencie, kiedy one widelcem nam się pięknie, bardzo łatwo rozdzielają, wtedy są gotowe. Mięso wyjmujemy i teraz bardzo fajna rzecz, która idealnie przy policzkach też się sprawdza. Warzywa, które mamy w tym naszym sosie, który powstał w trakcie pieczenia, razem z tym sosem po upieczeniu dokładnie blendujemy. Mięso wyjmujemy na chwilę, wszystko razem blendujemy i dopiero jeżeli sos nam nasz, który powstanie, jest troszeczkę za rzadki, no to oczywiście dolewamy odrobinę bulionu. Jeżeli jest za rzadki, to redukujemy przez kilka minut, a jeżeli jest za gęsty, to dolewamy bulionu oczywiście i z powrotem łączymy z naszymi policzkami. Do tego podajemy kremowe puree ziemniaczane i buraczki pieczone, które będą świetnie pasowały i to, co nam też świetnie pasuje i łączy się z policzkami, to nasz sos z czarnej porzeczki, który robiliśmy w poprzednim odcinku przy kaczce. Też możemy go wykorzystać w tym przepisie.
11: Ja jeszcze dodam smacznego. Nie bójmy się wołowiny, bo to jest bardzo zdrowe mięso, także myślę, że trochę za mało jej jest w kuchni, o czym tutaj opowiadałaś. Mam nadzieję, że po tej dzisiejszej audycji chętnie sięgniemy po wołowinę, bo naprawdę warto. Katarzyna Siekierska, restauratorka i właścicielka Selawi w Sochaczewie, była gościem audycji Sekrety Szefa Kuchni. Dziękuję bardzo.
12: Dziękuję.
13: Sekrety Szefa Kuchni. Smacznie, konkretnie i inspirująco.
8: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
9: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
10: Sponsorem audycji jest pizzeria Per Amore della Vita. Tradycyjna pizza neapolitańska. Włoski klimat w Sochaczewie, ulica Traugutta 7.

0: Reklama. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sochaczew Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2026 rok. Oferty należy składać do 30 października 2026 roku na adres PEC Sochaczew Spółka z o.o. Aleja 600-lecia 90 96 500 Sochaczew z dopiskiem oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2026 rok lub na e-mail sekretariat@petsochaczew.pl. O wyborze oferty powiadomimy na stronie internetowej petsochaczew.pl. Szczegółowe informacje pod numerem 46 862 92 00.
1: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
2: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko: elektromonter stacji uzdatniania wody, zakres obowiązków, obsługa urządzeń wykonawczych i automatyki przemysłowej, bieżące przeglądy i konserwacja oraz naprawy urządzeń elektrycznych i automatyki w zakresie posiadanych uprawnień. CV prosimy składać w siedzibie spółki Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailowo zwik@zwik.sochaczew.pl. Więcej informacji pod numerem telefonu 46 862 82 30 oraz na zwik.sochaczew.pl.
3: Weekend z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
5: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
6: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
0: Reklama.

0: Recepta na zdrowie. Dieta, ruch i właściwy styl życia. Czyli poradnik Radia Sochaczew.
1: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.
2: Sponsorem programu jest Centrum Stomatologiczne Eldent. Twój piękny uśmiech. Sochaczew, ulica Traugutta 27.
1: Sponsorem pasma jest Biuro Rachunkowe Podatek Małgorzata Kocimska. Usługi podatkowe, kadry i płace. Brzozów Stary 15.
3: Wracamy do naszej audycji w studiu dietetyczka Natalia Gawryczyk-Zielińska. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: I trener Piotr Zieliński.
5: Dzień dobry.
3: Rozgadaliśmy się przed tygodniem o, Piotrze, o twoich sukcesach, o waszym przygotowaniu, o tej drodze związanej ze startami, z wielokrotnymi tytułami mistrza Polski kulturystyce i fitness w sportach sylwetkowych, które zdobywałeś, o tytułach zagranicznych, mistrzostwach Europy, bo tego jest naprawdę sporo. Natomiast Natalia, wspominałaś o przygotowaniu waszym, o tym, jak Piotr to wszystko znosił, czyli to przygotowanie do zawodów, bo jest profesjonalistą. Natomiast rozmawialiśmy też o twojej drodze. Ty się edukowałaś i edukujesz cały czas, rozwijasz, jeżeli chodzi właśnie o dietetykę, o podejście. I tutaj miałaś obok siebie żywy przykład, na którym mogłaś tę wiedzę, którą pozyskujesz, przekładać po prostu na sukces, na konkretne miejsce i efekty z Piotrem.
4: Tak, było to takim świetnym doświadczeniem dla mnie, gdzie mogłam tą swoją wiedzę przekuć właśnie w praktykę i w te przygotowania. Dla mnie takim największym tutaj wyzwaniem to było chyba też to przygotowanie takie Piotrka do wyjścia na scenę, jeśli chodzi o właśnie przygotowanie skóry, pomalowanie go właściwie, dobór tych preparatów. Razem tutaj to analizowaliśmy, gdzieś tam dochodziliśmy do swoich takich wniosków, więc tutaj z tej strony to było takim chyba większym wyzwaniem niż od strony odżywiania, bo tutaj...
3: A jeżeli chodzi o odżywianie, miałaś swoje pomysły, coś tam starałaś się narzucać, czy raczej słuchałaś Piotra pod kątem tego, co mu dostarcza tych kalorii?
4: Przede wszystkim obserwowaliśmy to, jak jest silny na treningach, czy ta siła nie spada, jeśli chodzi o... bo miał dwie jednostki takie wytrzymałościowe podczas
3: tej
4: dnia.
3: Redukcji, tak?
4: Oprócz tego prowadził zajęcia fitness, które też wymagały od niego dodatkowej zużycia kilokalorii, plus jeszcze do tego praca, więc jakby to nie tak, że on po treningu przychodził do domu, kładł się i odpoczywał.
3: Czyli
4: tylko
3: tych kalorii też trochę więcej mogło
4: cały czas pracował.
3: Tak, pójść. Tak.
4: Więc tak, kaloryczność była dosyć wysoka. Tutaj jakby zjedzenie, spożywanie tego, by nie obciążało właśnie żołądka, jelit, przewodu pokarmowego, tak by mógł cały czas funkcjonować też na tych wysokich obrotach. No było to wyzwaniem.
5: To się uczyliśmy z biegiem lat, próbowaliśmy różnych rozwiązań, patrzyliśmy, jak organizm reaguje, bo przy takiej małej tkance tłuszczowej bardzo szybko widać, jak organizm reaguje na różne zmiany.
3: Biorąc pod uwagę liczbę sukcesów, te schematy były podobne, czy gdzieś tam jakieś modyfikacje zachodziły?
4: Różnie. To w zależności tutaj od sezonu też różnie się przygotowywaliśmy, od tego, jak Piotrek właśnie, od jego stanu, jeśli chodzi o właśnie samopoczucie, to wszystko było na bieżąco modyfikowane.
3: A co było najtrudniejsze pod kątem całych tych przygotowań? Właśnie tak jak powiedzieliście, przygotowanie się do odpowiedniej prezentacji, czy najpierw to masowanie, żeby było co pokazać, czy potem ten okres redukcji, czy potem, żeby się nie wykoleić po drodze z tych wszystkich rzeczy, bo to jest skrupulatny, naprawdę wielomiesięczny plan, w którym ten pik musi nastąpić w konkretnym momencie.
5: Tak,
3: jak myślę, na szlemie, no tu musi w konkretną datę, w konkretny dzień w kalendarzu trafić.
5: I to tak jest. Myślę, że taki ostatni miesiąc, jak wchodziliśmy już takie bliżej startu i ostatnie 10-7 dni takiego bezpośredniego przygotowania startowego, to już było takie naprawdę wycieńczające i ciężkie, bo tam i duża ilość wody dochodziła, soli, to już takie trzeba było różne manewry stosować, żeby tą wodę z organizmu wypłukać i glikogen przed naładowaniem później odpowiednim, przed samym startem. I myślę, że to też, tutaj też dużo zmian próbowaliśmy.
3: A psychicznie byłeś bardzo styrany, tym zmęczony, w sensie to było dużo?
5: Myślę, że tak, że to w pewnym momencie tak się gdzieś nasila.
3: My też robiliśmy...
4: To
3: ekstremalne, prawda, o takim przygotowaniu, że tuż...
4: naprawdę jakby zawody były tydzień po tygodniu i to często właśnie zagraniczne zawody, gdzie lataliśmy i do Lahti, do Barcelony, do Czech właśnie Czech, i Hiszpania,
5: do Grecji,
4: Grecja,
5: Chiny właśnie.
4: Jakby non-stop udział, cotygodniowe przygotowanie się do wyjścia na 100%.
5: I utrzymanie 100% takiej formy.
3: Utrzymanie przede wszystkim.
5: Żeby nie tracić na wadze też dalej już z
4: ale
5: mięśni.
4: Robiliśmy to dlatego, bo właśnie Piotrek prowadził tutaj w Pucharze Świata i no była ogromna szansa, żeby zajął te czołowe miejsce. No i była taka motywacja ku temu, co nie ukrywam, było ciężkie i też dla mnie jako żony. Był taki moment jeden, były zawody w Barcelonie, pamiętam, i później jechaliśmy do Lahti, te zawody właśnie w Barcelonie nam nie wyszły. Mhm. I...
3: Ale czemu nie wyszły? W sensie nie było dobrej nagrody? W sensie czy nie poszło? Czy Piotrek się źle czuł?
4: Inne sylwetki były tam, jakby okay. Kanon był tak. Inny.
3: A wy zrobiliście
4: tak?
3: swoją
4: a
3: tak,
4: zrobili, tak. swoją jakby taką, co była niesamowita,
5: co była super.
4: Po prostu
5: wyciągnęliśmy naprawdę mocno.
4: Zawodnicy wyglądali troszeczkę inaczej od Piotrka. Inny typ sylwetek z tej czołówki był akurat tutaj no na topie akurat tam i no i byliśmy poza finałem, gdzie to było takie dla nas też no
3: policzek w pewnym sensie.
4: Policzek
5: bo to tych debiutów były chyba pierwsze zawody poza finałem, co generalnie wcześniej nie jakby już nie zdarzało. No.
4: No i pamiętam właśnie te zawody w Lahti, które były tydzień później. I nawet Piotrek tutaj razem żeśmy płakali chyba przed tym startem, bo to było takie ciężkie, czy damy radę, jak to będzie tutaj, jak tutaj nas, nie?
3: No, mało czasu mieliście też.
4: Tak, tak, tak. I tak, czy to ma sens w ogóle? Tak, zostawialiśmy małą Marysię w domu, tu jechaliśmy, za chwilę wracaliśmy do pracy na pełnych obrotach, no bo tak jak mówimy, to... cały
3: to
4: czas gdzieś tam
3: od was wymagało aktywności na każdym froncie.
4: No i pamiętam właśnie, że nawet Piotrkowi tutaj łzy poleciały i to było takie ciężkie, ale na szczęście te zawody wypadły nam bardzo dobrze. Piotrek zajął wtedy na drugie miejsce i znowu dostaliśmy takiego wiatru w skrzydła i no ale to takie momenty też były, tak? Także owszem,
3: te
4: sukcesy.
3: Tak, we dwójkę mieć osobę, która cię wspiera, która też cię prowadzi, pomaga. Tak, bo tak. Tutaj też Natalia jest no, dużo bardziej zaangażowana niż po prostu osoba towarzysząca, która może cię w jakiś sposób wspierać.
5: Tak, tak, bo my tak było ustalone też, że będziemy razem działali w tym kierunku.
4: I, no, duża jakby, pomoc też taki, rodziców, którzy właśnie opiekowali się wtedy małą Marysią.
5: 15 startów w roku miałem w jednym i w drugim następnym.
3: To jest tak skumulowane tak właśnie w drugiej części roku, czy to w zależności
5: przerwa
3: od kalendarza?
5: Od połowy czerwca do końca sierpnia. A tak to co tydzień, co dwa gdzieś te zawody tam się były ulokowane i to tak było dosyć intensywnie. Musieliśmy gdzieś się przemieszczać, czy samochodem, czy samolotem. To było
4: czasami
5: tak
4: nawet
5: mocno.
4: Do Czech zresztą Marysia z nami pojechała.
5: Z nami, została na scenie, do Mediolanu też była z
4: pamiętam,
5: nami.
4: Pamiętam, w Mediolanie właśnie zasnęła mi na rękach. Ja tutaj chciałam coś pomóc, a no nie byłam w stanie, bo byliśmy sami z nią. Ale no takie momenty, o których teraz no, się wspomina i jest co wspominać.
3: No
4: tak?
3: Jest co wspominać. A taki najpiękniejszy moment, albo taka największa duma, czy to pierwsze mistrzostwo, czy jakieś inne duże zawody, czy jakiś taki ciężki okres, po którym udało się coś zrobić?
4: Ja myślę, że chyba tak najbardziej to mistrzostwo Europy, gdzie niestety właśnie nie mogłam być z Piotrkiem, bo byłam już w ciąży z Hanią i zrezygnowałam z wyjazdu, jako no troszeczkę się bałam tutaj, tak się obciążyć tym wszystkim, ale właśnie taka duma, pamiętam te relacje na żywo oglądane i właśnie ten hymn, który wtedy zabrzmiał na scenie, to było to chyba.
3: Piękna sprawa. Powiedzcie mi, aż się zdekoncentrowałem trochę, bo nie powiedzieliśmy na temat porady w poprzednim odcinku, więc moglibyśmy o tym. Natomiast gdzieś tam już się pogodziłeś z tym, że tych startów nie będzie, czy cały czas w swojej głowie gdzieś tam to taki procent się tli, że kto wie, że zobaczymy.
5: W ostatnich tygodniach były rozgrywane mistrzostwa Polski właśnie weteranów w Gorzowie Wielkopolskim. No i Natalia mnie zapytała, czy może nie chciałbyś spróbować jeszcze raz.
3: Ale podobał ci się ten rytm pracy z Piotrem? Czy taka adrenalinka, czy...
5: To jest uzależniające, naprawdę.
4: Jest,
5: powiem
4: jest.
5: Ci tak, od zapachu bronzera.
3: Tak, ale wy też nie jesteście próżni w tym, tylko naprawdę traktujecie to pięknie. Też mam jeszcze kilka pytań związanych z tym, więc mam nadzieję, że zdążymy. To tylko, czyli rozważasz.
5: Jest no, intensywnie teraz, bo też Marysi dużo czasu poświęcamy na jej sport i tak może to być ciężko,
4: zmieniło,
5: to tak troszkę się pozmieniało, jest tutaj jednak, żeby się przygotować, mógłbym wyjść, przygotowując się na 80%, tak nie chcę.
3: Mam jeszcze jedno pytanie, no mam nadzieję, że się nie pogniewacie, bo rozmawiamy szczerze. Wielokrotnie wspominaliście podczas audycji, że też, że zdarzyło ci się stawać na scenie albo mierzyć w zawodach z zawodnikami, no którzy nie przyjęli takiej czystej drogi do rozwoju swojej sylwetki. I chciałem cię zapytać, czy ty miałeś kiedyś takie myśli w swoim życiu, co by było gdyby... Jak to by wpłynęło na twój organizm? Albo czy zastanawiałeś się, nie mówię, że byłeś blisko, tylko że gdzieś tam jakaś myśl się pojawiła, na przykład, a gdybym w sumie darował sobie etykę i swoje zacięcie, co by było gdyby?
5: Nie zastanawiałem się w ten sposób, jakoś tak bardzo daleko mi do tego, czy nawet właśnie w kontekście, że mam 40 lat i może teraz bym spróbował, to nie. Bardziej się zastanawiałem, czy ja dam radę wystartować ze wszystkimi, którzy gdzieś tam nie są czyści, tak, bo to też trzeba jasno powiedzieć, że tych zawodników na scenie czystych na stu może było 5 łącznie przez gdzieś tam jak wychodzili. Tak?
3: Czy podczas zawodów kulturystycznych jest jakaś weryfikacja albo, bo wiem, że to też są duże koszty związane z organizowaniem zawodów, w których jest
5: tak,
3: analiza i moczu i krwi.
5: Było coś takiego, troszkę to trwało, nawet ja byłem sam w takim programie ADAMS, to jest przez Międzynarodową Komisję Antydopingową, zostałem włączony. No, ze względu na to, że w Związku Światowym i Polskim wiedzieli, że jestem zawodnikiem czystym i byłem badany właśnie dosyć często na zawartość hormonu wzrostu z krwi.
4: Przyjeżdżał pan
5: rano do nas o 6 do domu i pobierali mi krew i tak samo mocz. Tak samo po zawodach byłem badany,
4: Europy
5: po Mistrzostwach
4: też,
5: Europy, po Mistrzostwach Polski.
4: Takie kontrole
5: były. No wtedy, jeżeli zawodnika złapią, to zawodnik na 4 lata jest dyskwalifikowany. I tak było po prostu, kto szedł na taką kontrolę, to z góry wiedział z tych zawodników, którzy zażywają substancje niedozwolone, że to jest koniec.
3: A czy ty uważasz, że to jest sprawiedliwe, że jedna scena jest dostępna dla wszystkich, dla tych, co w jakiś sposób wspomagają się i nie?
5: To jest każdego indywidualna sprawa, każdego organizm. Jeżeli tak uważają, tak chcą postępować, to ich jest życie i ich etyka właśnie. Tak?
3: Rozumiem. Dobrze, Natalia, porada na koniec dzisiejszego odcinka.
4: Wow. To jeśli chodzi o poradę, to tutaj chciałabym zachęcić do tego, aby jeść uważnie, żeby podczas spożywania posiłku odłożyć wszelkie ekrany, czy to telefonu, czy wyłączyć telewizję, skupić się na tym, co jemy, no bo będzie to procentować w tym jakby braku chęci jakby podjadania po spożyciu tego posiłku. Zjemy mniej, to jest udowodnione. Były badania przeprowadzane i faktycznie te osoby, które jadły bardziej świadomie, skupiały się na kolorze, konsystencji, smaku tego, co jedzą, spożywały mniej. Także jest to, myślę, taka dobra wskazówka, prosta do zastosowania, czyli odkładamy wszelkie ekrany, rezygnujemy z tego i jemy świadomie i bardziej uważnie.
3: Kolor też dzisiaj u ciebie taki adekwatny, jeżeli chodzi o...
4: Tak, zielony.
3: Tak jest.
5: A ja tutaj myślę właśnie, odnosząc się do naszej rozmowy, że trzeba skupić się na celu, na własnych osiągnięciach i no głównie na sobie, tak? Jeżeli uważamy, że jesteśmy w stanie coś osiągnąć, to trzeba nieprzerwanie do tego dążyć i da radę.
3: Dobrze, bardzo wam dziękuję. W recepcie na zdrowie dietetyczka Natalia Gawrylczyk-Zielińska i trener zawodnik sportów sylwetkowych Piotr Zieliński. Dziękuję bardzo.
4: Dziękuję.
0: Był to program Recepta na zdrowie w Radiu Sochaczew.
1: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
2: Sponsorem programu jest Centrum Stomatologiczne Eldent. Twój piękny uśmiech. Sochaczew, ulica Trałutta 27.
1: Sponsorem pasma jest Biuro Rachunkowe Podatek Małgorzata Kocińska. Usługi podatkowe, kadry i płace. Brzozów Stary 15. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: pomagaj!
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
0: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej.

0: Budowlana bracia Tarczyk, sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem, młodzież Juliopol 99A.
1: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości, Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą, Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
2: Sponsorem programu jest Kolorador, druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie, Sochaczew, Okrzej 17.
3: Reklama.

0: Polsce.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Wiesław Raboszuk, wicemarszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit, Piorunów 9B, koło Błonia.
4: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydata na stanowisko laborant, analityk laboratorium wodno-ściekowego. Wymagania: wykształcenie wyższe w zakresie związanym z chemią analityczną lub pokrewne, znajomość techniki badań, znajomość metodyk badań wody i ścieków, mile widziane doświadczenie w pracy w odpowiedzialności za wykonywane zadania. CV prosimy składać w siedzibie firmy Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailem zwik@sochaczew.pl. Informacje pod numerem telefonu 46 862 82 30.
5: Weekend z Radiem Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
7: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
8: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
9: Reklama.
10: Dobra!

0: Reklama.
1: Kruszywa budowlane, drogowe i ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Piach, ziemia, krysy ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Cement, hurtownia Krusz Garden. Dogodny i szybki transport. Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
2: Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania, a może wybudować na swojej działce? Kasbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kasbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346.
3: Szukasz pracy? Fast Service zatrudni pracowników produkcji bez doświadczenia. Korzuszki Parcel. Dzwonię 513 232 431. Zapraszamy również 20 października od 14 na dni otwarte. Sochaczew, ulica Ziemowita 3. Poznaj pracę od środka. Nie czekaj, zgłoś się.
4: Weekend z Radiem Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
6: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
7: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
0: Reklama.

0: Zajarani, bo pasja to energia, motywacja i sposób na siebie.
1: Sponsorem programu jest agencja ubezpieczeniowa Anna Robak-Szczepanik. Sochaczew, ulica Żeromskiego 27, lokal 3.
2: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
3: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
4: Przy mikrofonie Radia Sochaczew Katarzyna Fidler z Kampinowskiego Parku Narodowego. Mykolog, dzień dobry.
5: No można powiedzieć, że mykolog, ale raczej taki freak na punkcie grzybów. Z grzybami zajmuję się od ponad 20 lat. Opowiadam, robię warsztaty i grzyby kocham miłością pierwszą chyba.
4: Właśnie, a że to jest audycja, z której rozmawiamy właśnie z pasjonatami, no to od tego zacznijmy. Co takiego panią w tych grzybach fascynuje? Dlaczego to jest taka wielka miłość?
5: A to jest bardzo dobre pytanie i bardzo ciekawe, a odpowiedź będzie jeszcze bardziej zaskakująca, ponieważ ja się na grzybach w ogóle nie znałam. Do czasu studiów ani u mnie w domu się nie jadło grzybów, ani się nie zbierało. Dopóki przyszłam po studiach do pracy, do Kampinowskiego Parku Narodowego i wisiały zdjęcia grzybów. No i był kolega, który się tym zajmował, no i ja się zakochałam od razu. A ponieważ robię zdjęcia od dziecka, więc grzyb jest takim cudownym obiektem, który nie ucieka, stoi sobie i można robić zdjęcia, więc się zakochałam w kształtach, w kolorach, no we wszystkim.
4: Tutaj podczas prezentacji wystawy, zresztą to do tego tematu wrócimy, ale można było trochę u pani prezentacji zobaczyć tych różnych grzybów. Na pewno różnorodność tego świata jest potężna, tak myślę, że można stwierdzić.
5: Tak, no na świecie mówi się, że jest od 2 do 5 nawet milionów gatunków grzybów. W Polsce nawet 15 tysięcy, a nawet niektórzy już mówią, że więcej. Także jest ich bardzo dużo. No atlasy podają około 500 tysięcy gatunków. No to już jest dużo.
4: A czy w takim razie to jest cały czas zdobywanie nowej wiedzy? Czy to wiedzę jako mykolog, jako specjalista, ekspert od tego można posiąść i już właściwie nic się nie zmienia w tym świecie?
5: No właśnie nie. Trzeba się ciągle uczyć, to się ciągle zmienia. Chociażby nawet badania, które są teraz prowadzone. No kiedyś miało się owocnik grzyba, miał się muchomora i to było wiadomo było, że po budowie to jest muchomor. Natomiast teraz są badania genetyczne, badania zarodników, które nam dają szersze pole do nauki. Ja ciągle się uczę, no i trzeba się ciągle uczyć i to nie tylko z dziedziny mykologii, ale również medycyny, toksykologii. No akurat miałam to szczęście, że miałam toksykologię na studiach, także też mnie to wchłonęło bardzo. No nie, ciągle to jest temat, którego trzeba się uczyć, no i się pojawiają ciągle nowe gatunki. Także no ja już sama odkryłam, no w ubiegłym roku nawet miałam publikację, bo 2 nowe gatunki dla Kampinowskiego Parku Narodowego, to mnie bardzo cieszy.
4: Przejdźmy do tego Kampinowskiego Parku Narodowego. Oczywiście to też wybrzmiało dzisiaj na wystawie, że tych grzybów nie możemy zbierać, bo ustawodawca rzeczywiście o tym mówi. Natomiast jakie grzyby można zobaczyć tutaj u nas w Sochaczewie, okolicach i w Kampinowskim Parku Narodowym?
5: No tak, wiem, że to niektórych zasmuci, niektórych zdenerwuje, rzeczywiście zbierać grzybów nie wolno. Ja zawsze tłumaczę, że jeżeli pomyślimy sobie, że to jest park narodowy, nasza własność, tak jak nasz dom, to nikt by nie chciał, żeby ktoś wszedł do jego domu i niszczył mu, zrywał, no nie wiem, zachowywał się głośno i tak dalej. No i niektórzy mówią, no tak, ale jestem jeden na tych grzybach. No nie, no takich grzybiarzy jest po kilkadziesiąt, a nawet kilkaset tysięcy jesienią. To są osoby, które depczą, no śmiecą, hałasują i tak dalej. No a przyroda jest wielka, potężna. My tego nie widzimy. Nie widzimy ptaków, nie widzimy owadów, nie widzimy tego, co się dzieje z deptywania. Grzybów zbierać nie można. No i niestety można dostać też karę za to. Nawet 500 zł mandat. I grzyby, które możemy spotkać, no to takie typowe dla Mazowsza. Czyli jadalne to są borowiki, podgrzybki, kurki, czyli pieprznik jadalny. No i jest ich sporo, są muchomory, również jadalne. W tym roku jest szalenie dużo grzybów. Bardzo, naprawdę to jest tak dużo grzybów, których ja już nie pamiętam, kiedy tak było. Chyba jak przyszłam dawno, dawno temu do pracy, do parku, to tak było dużo. Teraz jest ich mniej, ale nawet rydze. I to właśnie w okolicach Sochaczewa. Mamy tutaj też nadleśnictwo Radziwiłłów i lasy i dokładnie takie bardzo podobne, bo to są te same lasy, czyli to są lasy iglaste, tak zwane bory i liściaste. Liściaste to koźlarze pod brzozami na przykład będą występowały, czyli tak jak mówiłam już wcześniej, te grzyby takie typowe, które kochają na przykład sosny albo świerki. Jak jeżeli ktoś to ma na przykład w ogródku może mieć, to może rydzów szukać.
4: To może szukać wtedy rydzów.
5: I są, bo są te rydze i coraz częściej osób mi zgłasza, a słuchaj, u mnie na podwórku wyrosły rydze pod małymi świerkami albo sosnami, ale co jest ciekawe, bo na łąkach występują, nie radzę oczywiście zbierać pieczarek, bo nie potrzeba, ale przykład purchawki. Purchawki są jadalne pod warunkiem, że są twarde, białe, jeszcze nie mają tych zarodników, które tak wyskakują. I na przykład pojawia się tak czasznica. Kiedyś to było purchawica olbrzymia. Nawet wielkości piłki do koszykówki, a nawet większe. Wielkie, wielkie. O, to naprawdę, to jest wielkie szczęście. One na przykład lubią wyrosnąć w parkach. I są jadalne.
4: I to są jadalne.
5: Jadalne grzyby, tak.
4: No właśnie. Trochę jeszcze wrócę do pani fascynacji tymi grzybami. Czy to jest tak, że najbardziej panią fascynują kolory, kształty, czy jednak ten aspekt jadalności, ewentualnie również pewnych substancji odżywczych dla naszego organizmu, no bo wiemy, że grzyby też te substancje mają.
5: No jeżeli chodzi o jedzenie i czuję, że to pytanie by pewnie padło na koniec, jakie grzyby najbardziej lubię jeść, no to niestety powiem, że no ja nie przepadam za grzybami. Dlatego akurat walory smakowe to odpadają. Znaczy próbuję je, bo każdy zawsze pyta, Kasiu, jak to smakuje? Natomiast nie przepadam. Może za kurkami, ale to w małych ilościach. Natomiast tak, kształty, to co one mają w sobie, że mają właściwości nawet lecznicze, mają witaminy, mają pierwiastki różne, magnez, żelazo, cynk, no oczyszczają na przykład organizm nasz. No to jest wiele takich ciekawych grzybów, choć wielu chub, które rosną. No, ale to jest dużo, by opowiadać. Te grzyby są coraz częściej badane pod tym kątem, bo do niedawna było powiedziane, nawet jeszcze ja na studiach miałam, że grzyby nie mają żadnych wartości, oprócz smakowych. Natomiast coraz częściej okazuje się, że mają, i to bardzo ważne, nawet w bardzo ciężkich chorobach nowotworowych wspierają leczenie i to warto o tym poczytać. To są już naprawdę naukowe opracowania i można o tym poczytać, jakie one są ważne. Zresztą Chińczycy o tym już widzieli kilka tysięcy lat temu.
4: Właśnie, to a propos tych substancji odżywczych jeszcze warto wspomnieć, bo chyba też moda na różnego rodzaju suplementy z grzybów to też jest temat aktualny. Na przykład pojawia się jakaś soplówka jeżowata, suplementy z tego typu. Tak. To są popularne.
5: Tak, są popularne, natomiast chcę Państwu powiedzieć, nie kupujcie z nieznanych źródeł. Mój kolega mykolog, który robi badania, zresztą ja jeszcze mu te badania przekazuję, kupił słoiczek takich grzybków, zapłacił, uwaga, 120 zł za malutki słoiczek i okazało się, że w 80% zamiast właśnie soplówki czy kordycepsa, czyli maczużnika, był piach, uwaga, podgrzybki, były po prostu wymieszane, no po prostu śmieci i zapłacił za to ponad 120 zł. Ale ze źródeł, które są prawdziwe, no najlepiej od jakichś lekarzy czy od osób, które zajmują się tym zawodowo, no akurat nie będę wskazywać, ale łatwo znaleźć też w internecie. Warto kupić, bo rzeczywiście wspierają odporność, działają na nasz mózg, oczyszczają nasz organizm. To jest naukowo udowodnione.
6: A już za kilka chwil powrócimy do audycji Zajerani. Przypomnę, że dzisiaj naszym gościem jest Katarzyna Fidler, czyli specjalistka od grzybów z Kampinoskiego Parku Narodowego. Druga część audycji już za moment.
0: Zajarani, bo pasja to energia, motywacja i sposób na siebie.
1: Sponsorem programu jest Agencja Ubezpieczeniowa Anna Robak-Szczepanik. Sochaczew, ulica Żeromskiego 27, lokal 3.
2: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
3: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Korzuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.

0: Reklama.
1: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515-515-352 lub 661-861-201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
3: Weekend z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
5: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
6: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
0: Reklama.

0: Zajarani, bo pasja to energia, motywacja i sposób na siebie.
1: Sponsorem programu jest agencja ubezpieczeniowa Anna Robak-Szczepanik. Sochaczew, ulica Żeromskiego 27, lokal 3.
2: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
3: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
4: Jesień, czyli sezon grzybowy w pełni. Już teraz wracamy w audycji Zajarani. Jest z nami Katarzyna Fidler, ekspert do spraw grzybów z Kampinoskiego Parku Narodowego. Wracamy do rozmowy.
5: To, co padło też dzisiaj podczas wystawy, podczas której rozmawiamy, to, że to jest poniekąd nasz sport narodowy, czy też taka aktywność narodowa. Ale właśnie jak to jest? Czy my do lasu idziemy zbierać grzyby, czy to zbieranie grzybów traktujemy jako taki pretekst, żeby w ogóle się do lasu wybrać na spacer?
6: I tak. Bo powiem, że chyba każdy z nas ma taką ciekawość życia i tak są takie, jak młodzi nas słuchają, to była taka gra w Pokemony, im bardziej nas szukasz, żeby znaleźć. I tak samo jest z dorosłe osoby też zresztą mają, kiedyś kto był harcerzem, to były podchody i też szukaliśmy, żeby była nagroda. I tak samo jest tutaj. Im bardziej w las, tym bardziej szukam więcej grzybów. Natomiast niektórzy oczywiście robią zdjęcia, odpoczywają, to się wszystko łączy. Ja nie przepadam z takimi osobami, które oczywiście idą i wynoszą 50 koszyków grzybów, a później żona lub mąż mówi, ale przecież jeszcze w piwnicy mamy 100 słoiczków grzybów, po co? I rzeczywiście oni tego nawet nie jedzą. Natomiast, żeby tylko iść pozbierać, ja to rozumiem, bo to jest rzeczywiście pasja. Można się zawsze podzielić z sąsiadem albo z rodziną takimi grzybkami. To jest w ogóle świetny pomysł na prezent, takie grzybki zrobić w słoiczku, tylko trzeba wiedzieć, co zbierać, a to zawsze mówimy.
5: Tak, o tym mówimy, o tym też tutaj myślę, że można się dowiedzieć, przychodząc na wystawę. To o tej wystawie słów kilka, bo powiedziała pani pod koniec swojej prelekcji, że robi wrażenie, tak? Trochę inaczej zmienię to, co pani powiedziała, ale właśnie podejrzewam, że jako osoba z doświadczeniem tego typu wystaw widziała pani wiele. Jak pani ocenia tą?
6: Wspaniała wystawa, wspaniała i tak spróbowaliśmy przynajmniej część gatunków ustawić obok siebie, żeby widać było te różnice. Te różnice czasami są minimalne, naprawdę. Jest taki grzyb, który się nazywa borowik, czyli prawdziwek, oczywiście znamy tego grzyba, jest do niego bardzo, bardzo podobny goryczek żółciowy, źle nazywany szatanem. To nie jest szatan, ale dobrze, większość ludzi tak go nazywa i jest bardzo mała różnica, czyli to, co jest ma pod spodem. Ta gąbeczka u jednego jest żółta lub taka biaława nawet, a u drugiego jest w kolorze naszej skóry różowej. To jest właśnie goryczak żółciowy. Grzyb nie to, że trujący, ale strasznie gorzki i jest niejadalny po prostu. I te różnice widać. Wystawa jest wspaniała. Zapraszamy bardzo, bardzo Państwa jeszcze tutaj do końca tygodnia, żeby obejrzeć. Cieszy mnie bardzo, że przyjdą dzieci na zajęcia. Ja ponad 20 lat prowadziłam edukację ekologiczną i widzę, jak to się zmienia w głowach. Też szacunek do przyrody, czyli nieniszczenie na przykład muchomorów, właśnie świadomość tego, co można zbierać, co nie i co dają nam na przykład chociażby grzyby. O roślinach oczywiście też, ale tutaj mamy dzisiaj wystawę grzybów, więc o tym mówimy. Bo warto wiedzieć, uczyć się całe życie.
5: Czy pani ma w takim razie jeszcze jakieś marzenia w tym świecie grzybów? Jeśli tak, to jakie?
6: Tak, ile ja mam marzeń, bo właśnie które grzyby najbardziej lubię, te, których nie spotkałam. I mam tutaj takich kilka i właśnie jeden to jest taki, który rośnie w wodzie, naprawdę rośnie w wodzie, właśnie na takiej martwej materii, czyli jakieś listki, igiełki, nazywa się mitróweczka błotna, wygląda jak taka większa rzecz, zapałeczka świecąca, wygląda jakby latarenka.

0: była, no po prostu piękna, ale mamy niestety suszę cały czas, nie ma wody. Marzę o takim grzybie, ale o jeszcze dużo innych. Także to jest moje marzenie. No i zrobić jakieś bardzo fajne też zdjęcia, bo uwielbiam je robić. Także coś takiego ciekawego znaleźć.
1: To o tę pasję też zapytam, fotograficzną. Jeśli zdjęcia, no to aparat pani zabiera taki profesjonalny, duży, czy telefonem? Bo no wiadomo, że niektórzy już teraz telefonem możemy robić naprawdę niezłe zdjęcia. Jak to u pani wygląda?
0: Jedno i drugie. Mhm. Ja oczywiście mam kilka aparatów, uwielbiam. No od dziecka, no pierwszy prezent taki, który dostałam od taty, to był aparat. Mhm. Mój tata też robił zdjęcia, brat robi piękne zdjęcia i zresztą tata był też instruktorem, uczył. Także od dziecka uwielbiam. Jest to aparat, zawsze aparat, ale telefon jak najbardziej. I w ogóle polecam robić aparatem zdjęcia i porównywać, sprawdzać. No, znajdują się tak zwane fora na różnych mediach społecznościowych. To jak państwo kiedyś wejdziecie i zobaczycie, jak się ludzie potrafią kłócić na temat jednego zdjęcia, no to po prostu można się uśmiechnąć. Ale o czym to świadczy? O tym, że grzyby bardzo trudno rozpoznać. Niektóre naprawdę bardzo trudno rozpoznać. I to, o czym zawsze mówię i chciałabym dzisiaj to naprawdę zaakcentować. Jeżeli mamy 1%, jeżeli nie wiemy, co to jest, wątpliwości 1% zostawiamy. Naprawdę, po co nam to? Grzyby naprawdę bywają trujące. Dzisiaj też opowiadałam o historii, że tydzień temu zatruł się pan, myślał, że zjadł gołąbka, natomiast zjadł muchomora zielonawego, dawna nazwa sromotnikowy. No wtedy, jeżeli taka osoba, no niestety nie umrze, no ona jest wtedy poddana śpiączce farmakologicznej, bo ta wątroba i nerki natychmiast przestają działać, to musi być przeszczep. I on właśnie czeka na przeszczep. A to już jest co najmniej trzecia osoba. To jesieni. To jest od 2 miesięcy.
1: Tutaj ten sezon naprawdę obfity, nie dość, że w grzyby, to też w te przypadki.
0: Naprawdę bardzo, w ogóle obfity w grzyby trujące, bo czasami się zdarzają, oczywiście my czasami mylimy gatunki, ale no jest wysyp grzybu, widzimy, no ale takiego wysypu jak muchomor zielonawy, ten sromotnikowy, ja nie widziałam nigdy. Ja miałam w ogóle 3 miejsca tylko, gdzie to występowało, a teraz widzę prawie wszędzie i to są łany tych grzybów. Widzę, że ludzie też zbierają, bo widzę, że na ścieżkach leżą zerwane. No to jest grzyb naprawdę śmiertelnie trujący. Bardzo, bardzo... w ogóle grzyb o fantastycznym smaku. Od mojego profesora toksykologii dowiedziałam się, jeszcze jak studiowałam, że osoby, które przeżyły i były pytane, jaki to ma smak, bardzo dobry w smaku, bardzo dobry, słodkawy. I nic się nie dzieje z taką osobą. Ona zje tego grzyba i nie ma wymiotów, nie ma bólu brzucha, żołądka, niczego, nic się nie dzieje. Natomiast to zaczyna po jakimś czasie. Może zacząć boleć żołądek, ból głowy, wymioty. Co jest najgorsze? Potem przestaje tak być. I przez na przykład dobę nic się nie dzieje. Absolutnie. Dobę, dwie nawet. I później znowu i wtedy jest za późno. Więc no, bardzo podstępny grzyb. Bardzo. Trzeba uważać.
1: 1% pewności to wtedy zostawiamy.
0: Zostawiamy. Nie ma co się tutaj patyczkować. Nie bierzemy też bardzo, bardzo młodych grzybów. Nie bierzemy też takich starych chłopciuchów. One... już wysypał te zarodniki też, ale to one też potrafią, nawet pod grzyby czy prawdziwek, taki starszawy. Niektórzy odkrajowują to z pleśniowego grzyba. Nie, pleśń to jest też grzyb. I jak wiemy, widzimy spleśniały chleb czy jakiś owoc, no to też go nie jemy. I absolutnie błagam wszystkich, żebyście nie jedli państwo. Macie dżem w słoiku, którym jest spleśniały, to już zostawcie, bo ta pleśń jest, chociaż jej nie widać, jest na pewno w całym słoiku, tak samo w pomarańczy czy w ziemniaku. On jest już wszędzie.
1: To tak na koniec to, co też wybrzmiało, ale tak jeszcze dla naszych słuchaczy, grzyba wykręcamy, wycinamy, jak zostawiamy ten, po sobie ten, to miejsce.
0: Tak, już powiem. Dla takiego mykologa to nie ma żadnego znaczenia. Czy wykręcamy, czy wycinamy, nie ma to znaczenia. Jeżeli mamy wątpliwość, czy to będzie muchomor, który ma taką bólę pod spodem, taki jeszcze, to wtedy lepiej jest wyciągnąć grzyba. Bo możemy go z gołąbkiem na przykład pomylić, a gołąbek nie ma tej pochewki takiej. No to wtedy, jeżeli ktoś ma wątpliwości, ale tak jak mówię, zostawmy to, w ogóle nie ruszamy. Znajdźmy sobie 3 gatunki grzybów, które chcemy. Podgrzybek, zwany teraz podgrzybem, borowik, nie wiem, koźla, szkórka.
1: I maślak też popularny.
0: Maślak 5. I wystarczy. Po co robić, po co później chorować? Naprawdę znam osoby, które naprawdę chorowały po tych grzybach i to jest okropne doświadczenie. Więc to powiem tylko jeszcze jedną rzecz, że jeżeli zbieramy po takiego podgrzybka prawdziwka, koźlaka, warto jego poklepać po kapeluszku, żeby nam te zarodniki wyszły, chociaż my ich nie widzimy, ale na pewno są. A miejsce po grzybie zakryjmy, żeby grzybnia, która jest, czyli to podstawowe ciało grzyba, to podstawa, dzięki którym wychodzą te owocniki, zakryć, żeby nie wyschła.
1: i o właśnie grzybach, o tych dobrych praktykach związanych z ich zbieraniem, a także o tym, co nas fascynuje, opowiadała Katarzyna Fidler z Kampinowskiego Parku Narodowego. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję również, pozdrawiam.
2: Był to program Zajarani, bo pasja to energia, motywacja i sposób na siebie.
3: Sponsorem programu jest Agencja Ubezpieczeniowa Anna Robak-Szczepanik. Sochaczew, ulica Żeromskiego 27, lokal 3.
4: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
2: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Korzuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty korzące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
5: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: lubi. Reklama.
1: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
2: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
1: Czyli frosty kupiłeś?
3: Prościej się nie da.
4: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
5: Psst, cześć, tu Influencer, ten od Sen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
6: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
7: Weekend z Radiem Sochaczew.
8: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież New Leopold 99A.
9: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
10: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
3: Weekend z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
5: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, plac Kościuszki, pawilon 18.
6: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
0: Reklama.

0: Kosmetologika, czyli o kosmetykach i dbaniu o siebie na chłopski rozum.
1: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
2: W studiu kosmetolożka pani Anna Orzeszek, właścicielka Prestige Center. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Często gdzieś tam jak latamy w sezonie letnim, to widzimy głównie panie, które w samolocie gdzieś tam nakładają sobie maseczkę, podejrzewam, że nawilżającą. No i właśnie pytanie do pani, czy to ma jakieś głębsze zastosowanie? Chodzi o to, żebyśmy po takim locie kilku, czasami kilkunastogodzinnym nie byli zmęczeni, czy żeby już nawilżyć, przygotować tę twarz do urlopu, czy to po prostu taka kosmetyka zapobiegawcza, czy jak to nazwać?
3: Ja akurat takich rzeczy nie używam, natomiast moja siostra nawet jadąc do pracy zakłada sobie takie płatki hydrożelowe pod oczy i gdzieś tam te maseczki w samolocie jak najbardziej. To ma jakby takie funkcje głównie założenia nawilżające, że to jest całe nasączone kwasem hialuronowym, jakimś kolagenem i pani sobie wyobrażają, że mając taką maseczkę, to one się na szybko jeszcze wygładzą, nawilżą i owszem, wrażenie tego nawilżenia będzie bardzo wysokie, ponieważ tam jest kwas hialuronowy i on sam w sobie jest taki bardzo aksamitny, bardzo jest taki delikatny w dotyku. Natomiast tak naprawdę to cząsteczka hialuronu jest za duża i w żaden sposób nam się do skóry właściwej nie przechłonie, więc to jest tylko wrażenie takiego poślizgu, tego nawilżenia, to jest jakby efekt na chwilę. Natomiast jestem jak najbardziej za, z innego względu, ponieważ no jak na przykład lecimy, wiadomo, że samolot, gdzieś tam klimatyzacja, te nawiewy, to wszystko nam idzie, po prostu wieje i my w niechcący po prostu bardzo sobie wysuszamy tą skórę, więc ma to taki głębszy sens po prostu jako funkcję ochronną przed wysuszeniem tej skóry. Samo w sobie nie nawilże, ale nam poradzi, że nie wysuszy, skóra nam nie odda tej wody.
2: I to jest fajna odpowiedź i to jest właśnie głos specjalistki. Jakie kosmetyki i akcesoria warto mieć w domu, żeby dbać o siebie, o swój wygląd, chodzi o twarz i ciało? Co takiego nam się tak naprawdę przyda i będzie dobrym pomysłem?
3: Więc tak, wszelkiego typu w modzie są teraz rolery, szczoteczki soniczne, tego jest naprawdę dużo, no to ja powiem za czym jestem, a za czym niekoniecznie. Więc ja na wyposażeniu mam sobie taki roller, masażer. To są takie dwie kulki połączone ze sobą, że w trakcie wsmarowywania kremu ja ten roller po prostu ruchem masażu do góry roluję, bo jednak gdzieś tam zahacza mi to o mięśnie i rozluźnia, ok, a przy okazji wtłaczam sobie te serum, krem. To jest fajne. Natomiast nie jestem zwolenniczką szczoteczek sonicznych, bo tak jak już w innym wywiadzie mówiłam o tych mechanicznych ścieraniach, peelingach i tak dalej, że to nie jest nam wskazane, no to ta sama sytuacja się nam robi z tą szczoteczką, że jeżeli te szczoteczki w nieodpowiedni sposób za ostro, za szorstko peelingują tą skórę, gdzieś tam myją, no to jest to samo, co przy peelingach mechanicznych, że za ostro.
2: Okej, ale to znaczy, że tego typu kosmetyki, gadżety także powinniśmy konsultować? Przed zakupem na przykład?
3: Można, bo rynek jest przesiąknięty, tego jest bardzo dużo i nie wszystko, i nie dla każdego, nie do każdego rodzaju cery, więc lepiej przekonsultować, zanim się coś zastosuje, bo zdarza się, że pani trafiają do nas po fakcie i nie wiedzą, że sobie niechcący robiły krzywdy, na przykład taką szczoteczką, a przychodzą z znacznie popękającą pękającymi naczynkami, z jakimiś trądzikami, które niechcący sobie same wywoływały, właśnie źle traktując skórę.
2: Czyli też apel do panów, że tego typu masażery, te takie kamykowe, te takie jeżdżące po twarzy, też nie będą złym pomysłem na prezent.
3: Tak, nie są złym pomysłem na prezent, to jak najbardziej, jeszcze jak to są jakieś kamienne, szlachetne, jak najbardziej, to masażery, te rolery są okej. To tak. No.
2: Dobrze, jeszcze jedno ważne pytanie związane z suplementowaniem kolagenu. Czy suplementowanie kolagenu ma sens? Gdzie ten kolagen znaleźć? No bo też są różne głosy związane z przyswajalnością, że podobno tylko ten naturalny, że jest czasami suplementem diety. No i jak wybrnąć z tej sytuacji? Co z tym kolagenem?
3: No z tym kolagenem to jest tak, że ja nie jestem uwiązana żadną firmą i obecnie w Sewanie nie handlujemy kolagenem i żadna z nas takiego kolagenu też nie zażywa. Kolagen sam w sobie jak najbardziej jest nam potrzebny, jest budulcem skóry i ja jestem za, natomiast ja jestem za naturalnym sposobem, no bo jednak każdy produkt wytworzony w jakiś sposób wiąże się tam z jakąś malutką chemią w sobie, więc ja nie byłabym za tymi moimi buteleczkami i za piciem kolagenu takiego przetworzonego, tylko
2: Tak, gdzieś tam nóżki, galarety i
3: oczywiście,
2: tak dalej?
3: Oczywiście, rosół z trzech mięs i tyle. Żeby to po prostu w kolagen pozyskiwać w sposób naturalny, on wtedy jest najbardziej przyswajalny. I ja tak jadam, ja tak polecam. Z klientkami też rozmawiam. Oczywiście, jak ktoś jest zwolennikiem i musi mieć ten kolorowy, mały gadżecik, okej. Nie powiem, że coś jest złe, jak składu nie widzę. Natomiast ja jestem za tym kolagenem naturalnym, pozyskiwanym w naturalny sposób, więc jednak zimne nóżki domowe, jak najbardziej pewnie. Tak, i na pewno skóra się odwdzięczy i będzie promienista i tu mamy pewność, tak.
2: To jeszcze zapytam, jeżeli chodzi o jakiekolwiek suplementacje, coś, co działa, bo słyszałem, że jednym z naukowo potwierdzonych w ogóle suplementów jest witamina D, którą możemy zażywać. Czy my po coś powinniśmy sięgać, tak jak pani mi wspomniała, że ten sezon, kiedy więcej pracy jest ze skórą, to jest raczej ta jesień, zima, wiosna. Czy my coś powinniśmy mieć w takiej domowej apteczce albo w nawyku suplementowania?
3: Tak, ja jestem zwolennikiem witaminy D jak najbardziej, jak najwięcej, ponieważ no, u nas tego słońca w naszej sferze klimatycznej jest bardzo mało i raczej można się chwilowo depresji nabawić, więc witamina D i też gdzieś tam można sobie sprawdzać, poczytać, że 10 tysięcy jednostek, nie tysiączka, tylko 10 tysięcy to jest potrzebne i się łyka jak najwięcej, żeby po prostu było okej. No, ja jeszcze nie słyszałam, żeby ktoś z witaminą D przedobrzył w drugą stronę i że brał tej witaminy za dużo. Raczej jak rozmawiam i z ludźmi, no to my też po skórze widzimy i klienci jak się badają, bardzo często mają niedobory witaminy D3, więc suplementacja jak najwięcej i te górne normy. Nie zdarzyło mi się, żeby ktoś miał powyżej, nawet jak się suplementuje. Potrzebujemy tego.
2: Też bardzo się cieszę, że pani o tym powiedziała, bo to jest ważny głos. Nie bójmy się tych właśnie wyższych
3: dawek.
2: Limitów.
3: Tak, tak,
2: dawek.
3: Tak.
2: Filtry właśnie słoneczne. Czy są nam potrzebne, czy wręcz przeciwnie, unikać słońca, żeby zachować tę jędrność skóry, chować się, czy korzystać tak jak pani na urlopie, bawić się tym słońcem, dbać o skórę, ale korzystać?
3: Słońce jest jak najbardziej zdrowe i potrzebne. Owszem, no słyszę, że tak, są jakieś takie sytuacje, że słońce, wystawianie się cały czas na permanentne takie opalanie znacznie przyspiesza efekty starzenia się skóry i to jest fakt, tak, ale to jest gdzieś tam, jak ktoś stosuje nieodpowiednią pielęgnację, uczęszcza
2: nie
3: na nie zabezpiecza się, nie nawadnia, uczęszcza na solarium, jeszcze do tego gdzieś tam papierosy, no to owszem, tak, jeżeli to jest spalona skóra na słońcu i jeszcze używa ktoś jakichś przyspieszaczy, bronzerów i tak dalej, no to można sobie zrobić kuku, można i wywołać sobie niechcący też samemu te przebarwienia posłoneczne, to też czasami idzie z hormonami w parze, że przebarwienia takie pohormonalne, które dopiero wychodzą w narażeniu naszej skóry na UV. Jednak no gdzieś tam zawsze trzeba to wyśrodkować, bo z drugiej strony nie wolno też wręcz cały czas używać wysokich filtrów słonecznych, jak nie ma takiej potrzeby. Te filtry 50 i 100 są tylko na kąpiel słoneczną. Jeżeli naprawdę będziemy po prostu cały czas na słońcu, to wtedy 100 tak, ale no to już w drugą stronę ja słyszę, że pani jak tylko się zaczyna słońce już od maja, to już stosują 100 i stosują maj, czerwiec, lipiec, sierpień. No to też jest źle, to tak się nie robi. To nie jest na co dzień i to nie jest ten filtr potrzebny, jak idziemy do pracy gdzieś w zamkniętym pomieszczeniu. To w ogóle nie trzeba go stosować, nawet wręcz nie powinno się, tak? To tylko gdzieś tam go mieć w zapasie na słońcu.
2: To jeszcze zadam jedno pytanie. Znam osoby z ciemną karnacją, które nie stosują filtrów i mówią, że nigdy się nie parzą słońcem i opalają się na ciemno. To dobrze, czy to źle, że nie stosują żadnych filtrów?
3: Jeżeli nie mają tej tendencji do wychodzenia przebarwień, jeżeli się naprawdę nie parzą i całe życie są na słońcu, przy tym prowadzą zdrową dietę i nie czują takiej potrzeby, no trochę nietuzinkowo, ale powiem, że jest okej. Ja też nie lubię, ale muszę, bo ja mam po prostu zaburzenia hormonalne i u mnie przebarwienia wychodziły. Ja miałam melazmy na całym czole i żeby to mi nie wróciło, musiałam regulować to kwasami, żeby mi nie wychodziły nowe, muszę stosować filtr. Ale ja muszę, nie każdy musi, tak? Można to sobie zweryfikować.
2: No i to też wynika z pani wiedzy. Do konsultacji zapraszamy, dlatego że warto po prostu też poznać i swój typ skóry i swoje preferencje. Dobrze. Bardzo pani dziękuję. Kosmetolożka pani Anna Orzeszek, właścicielka Prestige Center w Sochaczewie.
3: Tak, dziękuję bardzo.
0: Była to audycja Kosmetologika. Obalamy mity i edukujemy.
1: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
4: Weekend z Radiem Sochaczew.

0: Reklama.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
11: Weekend z Radiem Sochaczew.
12: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
13: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
14: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
0: Reklama.
15: Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Reklama.
1: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochacze w Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowę w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochacze w Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
2: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
3: Weekend z Radiem Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
4: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
5: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
0: Reklama.
6: Nie ma czego się bać.

0: Reklama.
1: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
2: Szukasz pracy? Fast Service zatrudni pracowników produkcji bez doświadczenia. Korzuszki Parcel. Dzwonię 513 232 431. Zapraszamy również 20 października od 14 na dni otwarte. Sochaczew, ulica Ziemowita 3. Poznaj pracę od środka. Nie czekaj, zgłoś się.
3: Weekend z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
5: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
6: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzei 17.
0: Reklama.
7: Jest 18, są i wiadomości w Radiu Sochaczew. Zapraszam.
8: Za chwilę o stanie zdrowia rannych Polaków w wypadku w Turcji. Potem zapowiedź propalestyńskich demonstracji. Najpierw jednak o niebotycznych szkodach i pościgu na Podhalu. Marcin Krzemiński. Sceny niczym z sensacyjnego filmu. Policja zatrzymała po pościgu 59-latkę z Mazowsza, która rano uszkodziła autem dwie stacje paliw w Nowym Targu i Białce Tatrzańskiej. Podczas ucieczki staranowała też radiowóz. Na to nie koniec szkód, bo kobieta ma też na koncie zniszczenie zaparkowanego motocykla i kilku aut, w tym pojazdu należącego do mężczyzny, który krewkiej 59-latce zwrócił uwagę. On sam zresztą też doznał obrażeń i trafił do szpitala. Kobieta ostatecznie zakończyła jazdę na płocie pod Czarnym Dunajcem. Zostanie przebadana i zapewne potem usłyszy zarzuty.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
8: To były niegroźne obrażenia, mówi rzecznik polskiego resortu dyplomacji Maciej Wewiór o Polakach rannych w wypadku autokaru w Turcji w pobliżu Izmiru. Do szpitala trafiło wczoraj 9 osób.
9: Tylko jedna osoba z złamaniem nogi musiała zostać trochę dłużej w szpitalu. Pozostali już wyszli.
8: W sumie autokarem jechało 45 Polaków. W wypadku zginęły dwie osoby, Turcy, którzy jechali samochodem osobowym.
9: Włączał się do ruchu i prawdopodobnie kierujący tym pojazdem był sprawcą tego zdarzenia. No i niestety to w tamtym pojeździe dwie osoby poniosły śmierć.
8: Sprawą zajmuje się już miejscowa prokuratura. Warszawa, Poznań, Gdańsk czy Kielce. W wielopolskich miastach za godzinę rozpoczną się manifestacje sprzeciwu wobec działań Izraela w Palestynie. Ich organizator wskazuje, że dziś przypada dokładnie 1100 dzień izraelskiego ludobójstwa rozpoczętego w 2023 roku po ataku Hamasu na izraelskich cywilów 7 października. W Warszawie protestujący przejdą spod Pałacu Kultury i Nauki pod ambasadę USA, co oznacza sporo utrudnienia w ruchu. W orientarium Zoo Łódź powstaje afrykańska sawanna. To trzy rozległe wybiegi przeznaczone dla różnych gatunków zwierząt afrykańskich, m.in. antylop, gazeli i żyraf. Zwiedzający będą mogli je obserwować ze specjalnych kładek. Na razie szefostwo łódzkiego zoo nie ujawnia, kiedy inwestycja będzie gotowa.
0: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Pobaw się z nami na Prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
10: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
11: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresu do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
12: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
7: 3 minuty po godzinie 18 ruszamy z CC Catch Backseat of Your Cadillac. Do tego Sonic Dream Collective i Piękni Młodzi. To tak na dobry początek właśnie naszego sobotniego prywatkowego spotkania. 10 dzień października, sobota. Paulina, Daniel, Franciszek świętują imieniny. Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego dzisiaj w kalendarzu także, a po tych informacjach, które nas zalewają w ostatnich dniach, mamy pewne podejrzenia, że nie pod każdą kopułą jest wszystko dobrze. Ale najważniejsze, by odpocząć, by bawić się świetnie w sobotę, mimo niepogody, właśnie z Radiem Sochaczew. na takiej prywatce z taką muzyką. Najlepszą prywatką w mieście zresztą. Zaczynamy. Będą pozdrowienia, będą atrakcje, będą małe niespodzianki. Także antena do Was będzie należeć przez moment oczywiście i posłuchamy wspaniałej muzyki.

To lecimy do 2014 roku, dokładnie kiedy ten hit podbijał playlisty. Zresztą to jest mocna muzyczna pozycja, nie tylko w sobotnie poranki w programie Dzień Dobry w Sobotę, ale i właśnie na prywatkach, czyli Piękni i Młodzi w radiu. Słuchacze, w niewiara, wielki hit tej grupy za moment, Kaskada, Call Me. Takie rzeczy właśnie na prywatce na 94,9.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Przygotuj się na niezapomnianą podróż do Krainy Ogrodowych Cudów. Rozpocznij już dziś swoją przygodę z hurtownią Krusz Garden. Solidnie podsypujemy nowościami. Nasiona, ziemia ogrodowa, kora, nawozy, narzędzia ogrodnicze, roboty koszące. Hurtownia Krusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
3: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
4: Prywatka z Radiem Sochacze.
5: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
6: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
7: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
8: Reklama.

Niezła propozycja na sobotni wieczór. 30 minut po godzinie 18. Land of Dreaming, czyli Master Boy, a teraz już Basta. Hej, czy ty wiesz, kochanie? Będzie Ace of Base, będzie też za moment o artyście, który wydał całkiem fajną płytę, w której przemyca trochę podróży, trochę nowości, trochę ciekawostek, no i kolaboracji z innymi artystami. O tym za momencik.

0: Ace of Base w Radiu Słuchacze w 23 minuty do godziny 19. Moi drodzy, Dawid Kwiatkowski wydał swój najnowszy 9. album studyjny zatytułowany Południe. W piątek na początku października właśnie już w serwisach streamingowych ukazywały się te numery i ten cały album. Album zresztą z całkiem niezłą okładką i to także pokazuje chyba kierunek podróży muzycznej, w którym właśnie będzie zmierzał Dawid Kwiatkowski. Brzmi to całkiem nieźle. Myślę, że te kawałki niektóre będziemy odsłaniać w Radiu Słuchacze w najbliższych dniach. Natomiast muszę wam powiedzieć, że będzie też winyl dla miłośników właśnie płyt winylowych. Są goście, jest Kaja w piosence Później Ci Opowiem. Znacie fragment utworu, znaczy Później Ci Opowiem jest z Margaret, a Proszę Tańcz był nagrany z Kają. Do tego Zostań Tu, w którym zagrał akordeonista Marcin Wyrostek, więc tych kolaboracji też troszeczkę jest. Pali się niebo, to znacie, to jest ten utwór, który graliśmy w Radiu Słuchacze właśnie z tej zapowiadanej płyty. No a ta płyta jest fajna w mojej ocenie, no i myślę, że tak delikatnie gdzieś tam to swoje miejsce na scenie właśnie w granicach popu, ale takiego balladowego popu momentami Dawid Kwiatkowski ma. Co do nowości, co na horyzoncie, o tym w Radiu Słuchacze też posłuchacie, ale też posłuchacie za momencik między innymi o tym, jak będzie można pozdrawiać, co będzie można zrobić dzisiaj na prywatce z Radiem Słuchacze, a to was na pewno zainteresuje. Szczegóły za moment.
1: Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki. Autopromocja. Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
4: Sponsorem programu jest firma Remondis z długoletnim doświadczeniem w gospodarowaniu odpadami. Sochaczew, ulica Chemiczna 12A.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Nowo otwarty lokal gastronomiczny w Teresinie. Chicken Teresin, serwujący kurczaki z rożna i zapiekanki, poszukuje pracownika na pełen etat. Mile widziane doświadczenie w gastronomii, ale jego brak nie stanowi problemu. Wszystkiego Cię nauczymy. Praca zmianowa. Więcej informacji pod numerem telefonu 668 376 372. 668 376 372.
1: Prywatka z Radiem Słuchacze.
13: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
14: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
15: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Reklama.

6 minut do godziny 19, moi drodzy, nie wiem czy wiecie, ale Kuba Wojewódzki zapowiedział nowy podcast. Nie poprowadzi go jednak sam, tylko w duecie, natomiast nie zdradził jeszcze, kto będzie jego nowym współprowadzącym albo współprowadzącą. W tym celu zachęcił ludzi do zgadywanki, do typowania, a kto poprawnie wytypuje, będzie miał możliwość odwiedzenia jego wielkiego nowego studia. Taki komunikat znalazłem w mediach społecznościowych, no i w sieci od razu rozgorzały spekulacje na temat tego, kto może zastąpić Piotra Kędzierskiego, bo przecież

0: Razem prowadzili podcast. No i jedną z propozycji była żona Kuby Wojewódzkiego, Żaneta Rosińska. Ale ja mam lepszą propozycję. Tak sobie myślę, że jeżeli podcast miałby być spektakularny, no to nie ma lepszej kandydatki chyba niż Bianka Heizer. Byłoby spektakularnie, byłoby na czasie, byłoby na topie, no i byłoby czego posłuchać.
1: Radio Sochaczew. Gramy dla Was jeszcze więcej muzyki.

0: Gadżet. Reklama.
1: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
0: Prywatka z Radiem Sochaczew.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.

0: taką wersję lubiła tańczyć. Właśnie prezentujemy wam na prywatce z radiem słuchacze Fadi Fox, Sobota i Loka. Za moment Erotic, Dr. Love, potem Polo Vibes. No i mnóstwo takiej porywającej muzyki, co by dobrze człowiek spędził czas w sobotni wieczór odpoczywając, odreagowując po całym tygodniu przecież ciężkiej pracy. O zmianach, o bardzo ciekawym głosowaniu w Sejmie wam opowiem, bo to trochę odmieni nasze życie związane z weekendowym i nie tylko weekendowym imprezowaniem. Będzie po prostu trzeba skrupulatniej podchodzić do wszelkiego planowania. Ale najważniejsze jest to, że wiatr zmian wieje i to mocno właśnie prosto z warszawskiego Sejmu. O tym w Radiu Sochaczew za moment. Możecie być zdziwieni, jeżeli nie słyszeliście jeszcze o tych zmianach, ale o tym za momencik. Natomiast na razie pozdrowienia. Co zrobić, by pozdrawiać na prywatce z Radiem Sochaczew? Sprawa jest bardzo prosta.
1: Pozdrów znajomych na prywatce. Wyślij SMS pod numer 7248. Wiadomość rozpocznie od słów Radio Sochaczew wpisanych łącznie, opóźnij treść pozdrowień, jakie chcesz przekazać. 7248. Koszt SMS-a to 2,46 zł.

0: 13 minut minęło od godziny 19, moi drodzy. Mówi się, że nikt tak nie cieszy jak sąsiad, któremu nie idzie. Że nic tak nie cieszy właśnie jak porażka naszych dobrych znajomych, z którymi odrobinę rywalizujemy. To może nie tyle znajomych, ile właśnie ta sąsiedzka. No i no, mamy najlepszy dowód w postaci wystąpienia nie kogo innego, tylko naszego prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej, czyli Cezarego Kuleszy, który skomentował kiepską sytuację reprezentacji Polski i między wierszami nawiązał do naszych zachodnich sąsiadów, którzy również ostatnio spisują się poniżej oczekiwań. Wszyscy oczekujemy zwycięstw. Dziś trudno podsumować mi reprezentację Polski, naszą. Mamy 4 mecze i 4 punkty, nie chcę się pocieszać, ale niemiecka kadra ma 5 punktów po 4 spotkaniach w swojej grupie, mówił. Za wyniki reprezentacji odpowiada Niemiec Jürgen Klopp, tam także przebudowa kadry, tylko że jak Niemcy przebudowują coś, to możemy podejrzewać, że za moment będzie spektakularnie. Nasza kadra w permanentnej przebudowie. Z tymi samymi nazwiskami, co najgorsze, z tymi samymi wynikami.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.
0: Dlatego nikt tak nie cieszy jak ekstraklasowicze. Nasi piłkarze, którzy wrócili po przerwie reprezentacyjnej, bo ekstraklasa to jest ekstraklasa.

0: Reklama.
1: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
2: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
4: A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
5: Pokaż.
4: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
5: A ile tych linii?
4: Giga.
5: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrawka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
6: Prywatka z Radiem Sochaczew.
7: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
8: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
9: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.

Myślę, co zrobimy wieczorem, ale raczej mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosi, jak ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet.

Katy Perry w Radiu Sochaczew oczywiście, 29 minut przed godziną 20, Hot and Cold za moment Infernal i James Hype oczywiście, natomiast proszę Państwa, warto zapamiętać datę 8 października, czyli dwa dni temu dokładnie w Polsce skończyła się okupacja alkoholowa. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o wychowaniu w trzeźwości i aż 400 posłów głosowało za, 29 było przeciw, czyli od 1 stycznia w całym kraju będzie obowiązywać nocny zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych od 22 do 6, a reklama alkoholu po raz pierwszy łącznie z piwem znika z telewizji, billboardów, stadionów i z internetu. Dlaczego to takie ważne? Bo mniej dostępnego alkoholu to mniej przemocy w domach, także wobec dzieci, mniej wypadków, mniej interwencji policji, mniej akcji nocnych różnego rodzaju związanych ze szwendaniem się i szukaniem okazji do guza. W Krakowie po 2 latach nocnego zakazu liczba interwencji związanych z alkoholem w godzinach jego obowiązywania spadła o blisko 70%, moi drodzy, i to jest obiektywnie bardzo, bardzo dobra zmiana.

0: Reklama.
1: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
4: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
5: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
6: Prywatka z Radiem Sochaczew.
7: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
8: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
9: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.

0: 12 minut do godziny 20. Słuchajcie, napisał do mnie Piotr w ten sposób. Siedzi facet w sobotę wieczorem w domu, słucha radia Sochaczew i mówi do żony: kochanie, ta muzyka ma w sobie tyle energii, że zaraz zacznę tańczyć. Na to żona: to chociaż w rytm refrenu i w rytm tej melodii wynieś śmieci. Tak to jest, gdy druga połówka sprowadza na ziemię, moi drodzy, ale teraz zmiana nurtu, teraz będą pozdrowienia w radiu Sochaczew i to wyjątkowe.
1: Witaj Bartku, można pozdrowienia?
0: Tak.
1: No to ja bym chciał pozdrowić moją córcię Izabelę, która kończy dzisiaj 8 lat. Chciałbym także pozdrowić całe Radio Sochaczew oraz moich przyjaciół Daniela oraz Mateusza.
2: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
0: Wieczór w pełni, moi drodzy. Jeżeli zastanawiacie się, jak dzisiaj by można było kogoś poderwać, to dobra porada w Radiu Sochaczew po godzinie 20. Bądźcie z nami.

0: Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
3: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.

0: 3 minuty minęły od godziny 20. Tak fantastycznie otworzyliśmy nam nową godzinę na prywatce, moi drodzy. A ja wykorzystałem sztuczną inteligencję pod kątem sochaczewskim i zapytałem, jak poderwać sztuczna inteligencja, jakich tekstów ty byś użyła, by fantastycznie zagadać do dziewczyny. No i pierwsza propozycja była całkiem niezła. Hej, robi ankietę dla mieszkańców. Co jest według ciebie lepszym miejscem na pierwszą randkę? Romantyczny spacer wokół ruin zamku, czy może wspólne czekanie na opóźniony pociąg na stacji? Całkiem niezłe. Gdybyśmy byli parą, to oddałbym ci nawet ostatni bilet na przejażdżkę wąskotorówką, a to znaczy naprawdę wiele. Moi drodzy, można tak kombinować, ale ja bym postawił jednak na klasykę. Jeżeli zastanawiacie się, jak zagadać, to warto zerknąć w kalendarz. Drogie słuchaczki Radia Sochaczew, myślę, że jesteście dzisiejszą datą, bo jesteście 10 na 10.
1: Słuchacie prywatki w Radiu Sochaczew.
0: Doktor Alban już teraz na prywatce w Radiu Sochaczew. Za moment będzie Mik i specjalne pozdrowienia właśnie od zespołu.

0: 94 i 9 FM. Radio Sochaczew.
1: Zespół MIG, bardzo dziękuję, że słuchacie naszej muzyki, że jesteście razem z nami. Za to was po prostu kochamy. Życzymy wam wszystkiego dobrego, jak najlepszej muzyki, Marek, w najlepszym Radio Sochaczew.
2: Żeby nie ci właśnie słuchacze nas by pewnie nie było.
1: Dokładnie, a więc dzięki wam, istniejemy i cieszymy się bardzo. A więc kochani,
3: dziękujemy i pozdrawiamy.
1: Ślemy pozdrawiamy. Muzyki.

0: Ja myślę, że ten numer mogliby śpiewać spokojnie jutro rugbyści Orkana o swoim obiekcie przy Warszawskiej, ponieważ ich jest ten kawałek podłogi. No a jutrzejszy mecz może się podobać, dlatego że do Sochaczewa przyjedzie doświadczona ekipa Lifestyle Catering RC Arka Gdynia, także rozpędzona zresztą, która na swoim koncie ma sprzed tygodnia wygrane derby Trójmiasta i zwycięstwo z Energa Ogniwem Sopot. Także ten mecz dokładnie jutro o godzinie 16 na Stadionie Miejskim przy ulicy Warszawskiej 80, mecz transmitowany także w Polsacie Sport Fight, więc będzie widowisko, będzie zabawa, będzie się działo. No i wyjątkowa delegacja także z Francji dotarła na to spotkanie. Cóż to za okazja i kto przyleciał, o tym opowiem wam za kilka minut, ale naprawdę będzie to mecz wzniosły, mecz wielki, no i dwóch drużyn, które mają apetyt na grę o medale, więc każdy punkt na wagę złota. I o ile przed tygodniem mieliśmy w Sochaczewie festiwal przyłożeń, tak tym razem naprawdę rywal będzie bardzo mocny. Zresztą rywal w Sochaczewie znany, dlatego że my żeśmy w poprzednim sezonie brązowy medal wywalczyli właśnie w meczu z Lifestyle Catering RC Arką Gdynia. I mecz z Arką już jutro o 16:00. Trzymamy kciuki za naszych rugbystów, za naszych wspaniałych zawodników, trenera Tomasza Malesy.
1: Radio Sochaczew. Reklama.
2: A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
3: Pokaż!
2: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
3: A ile tych linii?
2: Giga!
3: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrawka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
1: Prywatka z Radiem Sochaczew.
4: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
5: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
6: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Reklama.

czas, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: 23 minuty do godziny 21. Vixen nie rozumieją w tej fajnej wersji właśnie na prywatce z radiem Sochaczew. Labusz SOS, mam nadzieję, że nikt nie wzywa, nikt nie potrzebuje pomocy, aczkolwiek, moi drodzy, ważna sprawa. Muszę wam opowiedzieć o delegacji, która na zaproszenie zarządu Rugby Klub Orkan Sochaczew przyjechała do naszego miasta i jutro będzie oglądać spotkanie, a goście są zacni. Wybaczcie mój francuski, ale nie mam żadnego doświadczenia z tym językiem, w związku z tym Peter McNaughton, wiceprezes Rugby Europe, członek Rady Administracyjnej Francuskiej Federacji, będzie na tym meczu. Stéphane Duberger, czyli dyrektor administracji generalnej Francuskiej Federacji Rugby. No i prezes ligi, Pays de la Roi, czyli Hugh Mayhew, dokładnie. Prezes ligi. No i ci goście zaproszeni właśnie z jednej z czołowych, właściwie z czołowego kraju, jeżeli chodzi o rugby, będą oglądać jutrzejsze spotkanie. Przypomnę, o godzinie 16:00 wielki mecz w Sochaczewie. Właśnie Rugby Klub Orkan Sochaczew podejmuje Lifestyle Catering Arcark Gdynia w hitowym starciu Ekstraligi. Niech passa trwa, niech na koncie naszej drużyny zapisze się zwycięstwo numer 6. Porażek na koncie brak i niech tak zostanie.
1: Pozdrów znajomych na prywatce. Wyślij SMS pod numer 7248. Wiadomość rozpocznie od słów Radio Sochaczew, wpisanych łącznie. Opóźnij treść pozdrowień, jakie chcesz przekazać. 7248. Koszt SMS-a to 2,46 zł.

0: Moi drodzy, wierny kibic Paweł upomina się tutaj, by wspomnieć o kolejnej wygranej klubu piłkarskiego Orkan, więc już za momencik powtórzę to, o czym słyszeliście od minionej środy, o wielkim sukcesie pucharowym, a także o ligowych poczynaniach naszych piłkarzy z Warszawskiej 80. I myślę, że Andrew w klapkach na horyzoncie to będzie dobry hit, żeby podkreślić to, że właśnie na sportowo piłkarze z Sochaczewa gotowi do każdego meczu. W klapkach czy bez? Na boso czy w korkach? I tak, liga, właściwie to płocka klasa A, robi się za ciasna dla naszej ekipy. O tym za moment.
1: Słuchacie Prywatki w Radiu Sochaczew. Reklama.
2: A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
3: Pokaż.
2: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
3: A ile tych linii?
2: Giga.
3: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrawka Gigalinie czeka na was w punktach lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
1: Prywatka z Radiem Sochaczew.
4: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
5: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
6: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Reklama.

0: 21 za moment wybija, moi drodzy. Za momencik też chciałem was zaprosić na kilka piłkarskich newsów w związku z tym, co dzieje się na boiskach, między innymi w naszej pięknej okolicy. I tak się zastanawiam, moi drodzy, od czego zacząć? Czy od sukcesu, czy najpierw od tego, że niektórzy rzucają ręcznik zamiast stawić się na boisku, więc ja sobie uporządkuję treść, a wy zostańcie ze mną. Słuchajcie najlepszej muzyki i bawcie się wspaniale, bo to jest prywatka z Radiem Sochaczew.
1: Radio Sochaczew. 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki. Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Reklama.

0: 3 minuty po godzinie 21. Scooter i Fire, i ten ogień jest, i to dobrze w nastawionych karabinach Orkanu, Sochaczew, jakkolwiek by to nie zabrzmiało. Mam nadzieję, że zabrzmi dobrze, dlatego że te celowniki piłkarskie od samego początku rozgrywek nastawione bardzo dobrze. Dzisiaj w płockiej klasie B miał grać drugi zespół Orkanu, rywalem rezerwowy zespół Chopina Sanniki, ale chyba goście jeszcze nie przetrawili środowego finału, więc nie będę się nad nimi pastwić, ale drużyna chyba potrzebuje chwili, żeby się zebrać do kupy, zresztą pierwsza i druga. Natomiast przypomnę, że w środę w wielkim finale Regionalnego Pucharu Polski Okręgu Płockiego nasz Orkan wygrał z Chopinem Sanniki 4-0. Rywale na co dzień grają w okręgówce. Orkan klasę niżej, w płockiej klasie A, ale na boisku to myślę, że ze dwie klasy były różnicy. Dobrze, no i bardzo dobrze, bo dobra dyspozycja została podtrzymana. Dziś drużyna Macieja Przybylskiego wygrała 4-0 na wyjeździe z Unią Czerwno, więc Orkan robi swoje, idzie po swoje i jak podkreślał w pomeczowym wywiadzie Oskar Stencel, ambitny plan zakłada awans z pierwszego miejsca właśnie do wyższej klasy rozgrywkowej, więc niech idą jak burza ci nasi piłkarze. No i za to mocno trzymam kciuki z pozdrowieniami, a potem na wakacje może do Alicante, bo teraz ekipa właśnie z taką ucieczką u nas.
1: Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.
0: A jeżeli skądś mielibyśmy czerpać piłkarskich inspiracji, to myślę, że Hiszpania jest niczego sobie.

0: 18 minut już minęło od godziny 21. Newsy muzyczne dzisiaj także obecne na naszej antenie, zwłaszcza, że na Stadionie Narodowym wielka impreza się odbywa i odbywa się jednocześnie festiwal imprez związany z urodzinami króla Latino i pewnie wiecie, o kim mówię. Ostatnia wypowiedź wstrząsnęła środowiskiem muzycznym w stolicy i nie tylko. Skolin wypowiedział się między innymi na temat swoich pieniędzy i jest w stanie kupić każdego pozera, który wypożycza furę i jeździ nią w teledyskach. Właśnie tyle kasy ma na koncie, grając kilkadziesiąt koncertów w każdym miesiącu, ale to nie jest najważniejsze, bo cały czas Skolim podkreśla, że jest wdzięczny za to, że może bawić publikę, że to wszystko jest dla ludzi i także nie zabrakło pytań związanych z cenami paliw i ze stacją benzynową. O tym opowiem wam za moment. Jedno jest pewne, to jest człowiek, który pokazał także u nas w Sochaczewie, że potrafi się bawić, kocha się bawić. Zabrakło pytań związanych z cenami paliw i ze stacją benzynową. O tym opowiem wam za moment. Jedno jest pewne, to jest człowiek, który pokazał także u nas w Sochaczewie, że potrafi się bawić, kocha się bawić i kocha publikę, która reaguje żywiołowo razem z nimi, śpiewa niemal każdy utwór.
1: Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Reklama.

soir, danse avec moi. Suis mes pas.

0: Dzisiaj, moi drodzy, w ogóle pewnej kultowej placówce edukacyjnej w Sochaczewie powinniśmy śpiewać 100 lat. Cóż to za okazja i kto zasłużył na wielkie brawa i życzenia? Chociaż nie wiem, czy powinniśmy śpiewać 100 lat, bo to by może źle zabrzmiało w sytuacji tej uroczystości. W każdym razie o szczegółach za moment w Radiu Sochaczew, ale było co świętować.
1: Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Reklama.

0: 8 minut do godziny 22. Roni Ferrari, lepiej gdy cię nie ma, moi drodzy, ale myślę, że jeżeli chodzi o sobotni wieczór, to raźniej zawsze jest w towarzystwie. Poza tym można odpocząć, wymienić się poglądami z całego tygodnia i odreagować. Czy to u mnie, czy to u ciebie, moi drodzy. Sound of Legend, Tell Me Why za momencik, a tak przypomnę jeszcze w kwestii pozdrowień, kto dzisiaj świętuje imieniny, to za momencik, bo będziemy mieć wyjątkowe pozdrowienia i życzenia, a tylko jeszcze wam powiem jedną rzecz odnośnie dzisiejszych atrakcji, ponieważ roztańczony narodowy świętuje jubileusz. 10. edycja wydarzenia właśnie dziś i jest głośno w stolicy na scenie. Świetny wjazd zaliczył właśnie między innymi wspominany Skolim, którego usłyszycie także w kolejnej godzinie w Radiu Sochaczew. No i kwestia tego, że wziął się za kolejne biznesy, w tym stację paliw. I jak możemy przeczytać, nieźle mu idzie wobec cen rynkowych. Także jeżeli zastanawiacie się, gdzie tankować, to jeżeli wrzucacie w koszty odległość, to w kierunku Białegostoku i okolic można się zawsze udać z wycieczką krajoznawczą. Piękne okolice, Żubry, pamiętajcie tylko, żeby z ręki nie karmić, bo może być niebezpiecznie. No i pewnego rodzaju leśne aromazane z puszczą, ale więcej nie zdradzę. Wracając na nasz sochaczewski grunt, moi drodzy, 6 minut do godziny 22, właśnie Sound of Legend pomoże nam wejść w nową godzinę. Captain Hollywood Project za momencik, a potem pozdrowienia od wielkiego artysty, który świętował właśnie niedawno 30. urodziny, no i dzisiaj świętuje i bawi się także na roztańczonym narodowym. Nie zabraknie go na prywatce.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
3: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.

0: Zobaczysz. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.
1: Witam drogie panie, dzień dobry panowie, z tej strony Skolim. Pozdrawiam Radio Sochaczew.

Moi drodzy, mówiłem wam o jubileuszu i powodzie do świętowania. 13 minut minęło od godziny 22, a to prywatka na 94,9. A jak prywatka, to nasze lokalne wątki także bardzo ważne. Za nami wielka gala stulecia Liceum Ogólnokształcącego imienia Fryderyka Chopina w Sochaczewie, informuje portal tusochaczew.pl.

A wielka gala pod każdym względem. Raz, że okrągły wiek, szkoła przetrwała dużą część trudnej historii Polski. Dwa, placówka przygotowała rozbudowaną, podniosłą, a przy tym wzruszającą uroczystość, dźwigając na pewno spory ciężar organizacyjny. Trzy, na wydarzenie przybyły setki gości, aż trudno było ich zliczyć, ale szkoła szacuje, że odwiedziło ją ponad 700 osób. Byli goście honorowi, obecni, byli uczniowie, nauczyciele, kadra pedagogiczna, także wychowankowie, którzy wypłynęli w szeroki świat, niosąc dumę właśnie tej placówki. Także piękna sprawa, moi drodzy, o tym wszystkim przeczytacie na tusłuchacze.pl. Było uroczyście. Ja co prawda do liceum imienia Fryderyka Chopina nie chodziłem, ale znam kilka fantastycznych i pięknych dziewcząt z Chopina i na tym w sumie moja przygoda z Chopinem się zakończyła. Mam nadzieję, że żona nie słucha, ale jedno jest pewne, wiele dobrych słów słyszałem na temat tego liceum. Fantastyczni nauczyciele tam pracują, co wy podkreślacie rozmawiając z nami. No to w związku z tym, w takim razie jak nie 100 lat, to 200 lat i niech dalej wszyscy realizują swoją pasję właśnie w tym liceum i niech wychowankowie wypływają na szerokie wody wielu branż na świecie.

0: Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
3: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.

0: David Hasselhoff śpiewa, że rozgląda się za wolnością. Mam nadzieję, że wy się nie rozglądacie, mam nadzieję, że wypoczywacie przy prywatkowych rytmach właśnie w Radiu Sochaczew i mam nadzieję, że jutrzejszy dzień przyniesie nieco wypoczynku bez udręki, bez nadrabiania zaległości z pracy. Okazuje się, że w niedzielę Polacy najchętniej odpoczywają w gronie najbliższych, czytają książki, oglądają telewizję, spacerują lub uprawiają sport. Dla sochaczewian brakuje jeszcze opcji, kibicują naszym rugbystom Orkana. Tak wynika z oficjalnych badań prowadzonych m.in. przez Cebos, natomiast 8,5% Polaków wykonuje także obowiązki zawodowe w weekendy i nadrabia właśnie zaległości związane z pracą, co plasuje Polskę w ścisłej czołówce europejskiej narodów najrzadziej pracujących w soboty i niedzielę. Więc jak możecie, to odłóżcie, bo jeżeli wy będziecie pracować w weekend, no to co będziecie robić w poniedziałek? Przecież w poniedziałek trzeba pracować, więc i tak się nikt nie zorientuje. Także postawmy na wypoczynek i klasykę. Niech odpoczynek będzie pewniaczkiem, jak rozum i schabowy w niedzielne popołudnie.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew.
0: Piękni młodzi jak w bajce na prywatce w Radiu Sochaczew.

0: Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
3: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.

0: Nie wiem, czy wiecie, ale czasami człowiek zastanawia się, komu tutaj z życzeniami, komu powiedzieć coś miłego, co tutaj zrobić, by innych dowartościować. No i z pomocą takim dylematom przychodzi Marek.
1: Dzwoni Marek z Radziwiłła. Chciałem pozdrowić wszystkich radiosłuchaczy, tych, którzy obchodzą dzisiaj urodziny. Życzę wam wszystkich pomyślności i spełnienia wszystkich marzeń. Dziękuję bardzo.
0: Ja też życzę wszystkim, którzy dzisiaj świętują. A jeżeli nie wiecie, kto dzisiaj świętuje i jeszcze zastanawiacie się nad odwiedzinami, to zdecydowanie Paulina, Daniel, Franciszek, Przemysław, Maria, Jan, Leon, Samuel, Dionizy, German, Leona, Kasjusz i Tomiła. Oni świętują imieniny, więc telefon w dłoń, jeszcze nie jest tak późno na odwiedziny, prawda?
2: Radio Sokaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: muzyki. Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
3: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.

Radio Sochaczew 94,9 FM.

0: tak bardzo chcę. Skarbie, nie daj się prosić, wiesz, że będą zazdrościć. Dzisiaj właśnie cię chcę, dzisiaj właśnie cię chcę.
1: Radio Sochaczew.